0: Posłuchajcie, czwartkowy poranek w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie prawie żadnej chmurki, a temperatura wskoczy na 10 kresek. Wiatr będzie ledwo wyczuwalny, więc można spokojnie cieszyć się świeżym powietrzem. Po południu pojawi się lekkie zachmurzenie, ale nie ma co się martwić, bo termometry pokażą nawet 18 stopni. Jutro znowu prawie bezchmurnie, a temperatura skoczy do 21 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Jest 6 News SK2 Anna Łobocka. Nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. Całą noc trwało dogaszenie pożaru hali w Obornikach w Wielkopolsce. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne cynkowni galwanicznej. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 250 strażaków oraz specjalistyczna grupa chemiczna. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To m.in. zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw. Do sprawy odniósł się też polski prezydent, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, mówił premier Donald Tusk.
3: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.
2: Do podpisanego traktatu podczas wizyty w Szwajcarii odniósł się też prezydent Karol Nawrocki. Przyznał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie z opinii publicznej.
4: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
2: Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją.
1: W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych, wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
5: SK2 Sport.
1: Kolej faworytki za burtą Rolanda Garrosa. Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też Jasmine Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że w trzeciej rundzie zmierzą się ze sobą Magdalinet i Iga Świątek. Kolejny puchar dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji. W finale w Lipsku zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
6: Dwie minuty po szóstej. Jakiego mam dobrego kolegę, muszę wam powiedzieć. Takiego mam dobrego kolegę, który stoi dzielnie w kolejce pod ekspresem, bo się nie wiem, dlaczego zrobił zator. Zator pod ekspresem, o, wrócił.
7: Zacząłeś przeze mnie,
6: poczekaj,
7: no jak tak można?
6: Ale miło, dobrze o tobie mówiłem.
7: Naprawdę?
6: Nie bij, nie bij!
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: kocham cię, kochanie moje. To ma nam.
1: Tak.
0: To ma nam.
1: A jak jeszcze
0: a ty mnie już nie bij.
1: Nie biję cię, no nie mów państwu, że cię biję.
0: No nie, no nie,
1: lekko cię sztruchnąłem.
0: Przak to żyłem. No, ten go kopał, ty, ten przak to żył. Wiecie.
1: Co to jest? No usiadłem na nim może trochę, prawda? Nie wiem, no.
0: No ale czekaj, trochę? To jak jest w twoim przypadku?
1: No
0: bo
1: trochę,
0: bo
1: no.
0: Bardzo to już jest...
1: No słuchajcie.
0: Z 1600 newtonów.
1: Usiadłem tak, że Dawid ma teraz płaską głowę, przynajmniej jest gdzie kufel postawić. No.
0: Dobra, 10 po 6. Dziękuję. Witamy, dzień dobry raz jeszcze. 28 dzień maja 2026 pańskiego roku. I dzisiaj będziesz świętował, Jarząbku.
1: Mojego roku, to jeżeli mojego roku, to tak, bo dzisiaj mamy takie święta. O jednym nie wiem, czy mogę powiedzieć. Dzieci jeszcze śpią pewnie, co? Śpią o 6?
0: No jest dzień bez prezerwatywy. O to ci chodzi?
1: Nie mów tego głośno tej porze.
0: Na niektórzy świętują cały rok. No są tacy, co nie uznają.
1: Nie szukaj dziury w całym, mój drogi, idźmy dalej.
0: No to dobra, to inne dla ciebie święto dzisiaj. Dzień higieny podczas miesiączki.
1: No i...
0: Nie? To też nie to?
1: No, a to może coś
0: co będziesz świętował?
1: Coś, co wszyscy możemy poświętować, to?
0: Dzień hamburgera.
1: O!
0: Może być?
1: Tak.
0: Na to zawsze masz ochotę,
1: przecież
0: tak?
1: Sam i

0: wegańskie nawet hamburgery, prawda?
1: No.
0: Strawy zrobione.
2: Ale to wegańskie.
0: No, mają takie różne, no.
2: Bo ja się bardziej zastanawiam nad tym, że hamburger to jest takie danie fast food, nie? Czyli szybkie żarcie po polsku.
0: A rano wiadomo, że mamy z tym problem, bo ja na przykład dzisiaj chciałem coś na szybko sobie wrzucić na ząb, patrzę do lodówki, a tam pustki.
2: Nie, nie? Da się. I nie chcielibyśmy, da się, no. Bo zawsze wy przychodzicie z pomocą, więc chcielibyśmy, żebyście innym takim, co jak my, nie potrafią i dwie lewe ręce do tego mają, coś na szybko na śniadanie przygotować. Żebym nie musiał stać w kuchni godzinę, żeby śniadanie przygotować, tylko polski taki domowy fast food chcę sobie zrobić. W 5 minut gotowe, zjem, wychodzę.
0: Od tygodnia przychodzimy głodni do pracy, bo nie potrafimy sobie nic na szybko przygotować.
2: Oczywiście. No,
0: więc
2: oczywiście.
0: Prosimy słuchaczy Radia SK2 o to, żeby pospieszyli nam z pomocą.
2: I nie tylko nam, tylko innym w takim podobnym przypadku jak my.
0: Czyli danie, które szybciutko można rano przygotować, żeby sobie wrzucić na ząbek przed pracą.
2: Polski domowy fast food. Jak go zrobić? 726-826-826. Prosimy o telefony albo Messenger. Tam głosóweczki. Mile wskazane.

0: Prawie 20 minut po 6:00. To jest idealna pora, żeby takie szybkie, fast foodowe śniadanko sobie zrobić. W sensie szybko sobie je zrobić.
1: Dziękujemy za wszystkie propozycje wasze, ale tylko jedna może się na razie pojawić na antenie.
0: Potem będzie więcej. Zachęcamy, ale pierwszy na antenie może być tylko jeden, w tym przypadku jedna Grażyna. Dzień dobry, Grażynko.
2: Witam.
0: Jeśli chodzi o ten polski fast food, jeśli szybko chcemy coś przygotować, z rana, nie mamy czasu, pyk, pyk, pyk, w łapę, do buzi, szybko zjeść i do pracy. Co to może być?
2: Chlebek, majonez, musztarda, zaoszczędzony, mielony poprzedniego dnia, cebula i pomidor.
1: Proszę bardzo, przecież to jest najpyszniejsze
0: danie.
1: Zaraz obok dżemu ze świni.
0: Jeden problem dostrzegam. No. Dzień wcześniej ktoś tego mielonego musi zrobić.
1: To już nie
0: najlepiej by było, żeby to nie był ja na przykład.
1: To już nie jest twoja, że tak powiem, sprawa, kto to zrobi. No. Ważne, żeby ten mielony się znalazł.
2: Miłym dla żony.
1: Na przykład.
0: Dla teściowej.
1: Tak. Dla mamusi. Dla tego pana, co
0: catering dostarcza. Czasami. No, ważne, żeby ten mielony był w lodówce. To jest podstawa diety Polaka. Ten mielony musi być w lodówce. Ale... żebyś Polaku mógł tą kanapkę rano z mielonym zrobić.
1: Grażynka, bo tak powiedziałaś, jak majonez...

0: No. Bez keczupowej.
1: Ale powiem ci, że jeśli chodzi o mielonego, ja popieram Grażynkę. Ketchup, no może podpadnę niektórym słuchaczom. Ketchup psuje mielonego. Tak, zaryzykuję to stwierdzenie. Po co psuć coś tak doskonałego ketchupem, prawda, Grażynko?
2: Ketchup może być do schabowego.
1: No o to, ja tak samo mam. Do schabowego, do mielonego nie. Do schabowego tak, do mielonego nie.
0: W zasadzie u mnie może być sam mielony i sam schabowy.
1: Jak poradzisz sobie.
0: Tak, ale pytałem się, pytałem się w imieniu tych, którzy nie wyobrażają sobie życia
1: rozumiem,
0: bez ketchupu.
1: Rozumiem, no. To ja ich toleruję, jedźcie te z tego no. Wszyscy jak chcecie.
0: Tak jest.
1: No. Grażynka,
0: byście mi nie wchodzili
1: dziękujemy za ten piękny pomysł, doskonały o poranku, szybki polski fast food. Grażynka, do ciebie lecą oczywiście prezenty od Radia SK2, a my włączamy sekretarkę.
0: I ponawiamy pytanie. Posłuchajcie, no mamy mało czasu z rana, prawda? Co zrobić takiego na szybko, na ząb, żeby przekąsić i nie być głodnym w pracy? Czyli nasz polski fast food.
1: Pomysły na polskie fast foody z rana, które zrobisz to sam w swoim domu. SK2.

0: Kto tego nie przeżył, niech pierwszy rzuci widelcem. Kto w związku, ten na pewno zna to, co przeżył Jan Englert, aktor, o którym się dzisiaj pisze prasa.
1: Razem z żoną wybrał się, z panią Beatą Ścimikówną, wybrał się na randkę, poszli sobie do restauracji i obydwoje zamówili sobie po jakimś daniu, widać, co jest na zdjęciach, i pan Jan sobie je, i pani Beata sobie je, tylko że pani Beata je nie ze swojego talerza.
0: Już ze swojego zjadła.
1: Ze swojego, tak. Ze swojego zjadła. Pewnie zamówiła jakąś sałatkę i do popicia wody, jak to każda pani musi być wie,

0: one są wieczne na diecie.
1: I podjada z pana Jana.
0: I jak już zjadła tą swoją sałatkę drobniutko mikroskopijną, to jeszcze widelec w talerz. A
1: przeczytaj
0: pana
1: nagłówek,
0: Jana.
1: Nagłówek przeczytaj.
0: A, to jest dobre. Wyjada mu z talerza?
1: Nie tęga mina pana Jana. No bo to nie do końca nam się zawsze, panowie, podoba, ale właśnie to o to chodzi, że panie to zawsze na diecie. Tak. Zawsze na diecie. Swoje zje, z cudzego podjada, a z cudzego to się nie liczy. Z cudzego jak jesz, dalej jestem na diecie. Ja dalej jestem na diecie.

0: ale ten czas zasuwa.
1: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
0: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gramcem Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: To będzie ostatnia reklama.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.
10: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się chłodny, z temperaturą około 11 kresek. Na niebie dominować będzie słońce, a wiatr z północnego zachodu powieje delikatnie, co zapewni dobrą jakość powietrza. W miarę upływu dnia po południu pojawi się niewielkie zachmurzenie, ale termometry pokażą aż 18 stopni. Wieczorem słońce znów zagości na niebie, a temperatura spadnie do 15 kresek. Niezależnie od pogody, w SC2 w Jeleniej Górze zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
11: Jest 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Iran ostrzelał w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormus. Jak podają irańskie władze, statki zignorowały ostrzeżenia, dlatego oddano w ich kierunku salwy. Z kolei amerykańskie wojsko zaatakowało obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie w cieśninie Ormus. Dziś we Wrocławiu początek zgrupowania kadry Jana Urbana. Piłkarze będą trenować przed towarzyskimi meczami. Pierwszy z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Sukces ratowników w Laosie. Nurkowie dotarli do 5 osób uwięzionych od tygodnia w zalanej wodą jaskini. Dostarczyli odnalezionym jedzenie

0: No my czasami w lustro z rana nie patrzymy. Dobrze, że nas w radiu nie widać. To jest plus tej pracy. To tak, jest plus.
1: Powiem wam, że wiecie co, i właśnie dzięki temu możemy świętować takie dni jak dzisiaj, czyli dzień hamburgera na przykład. Po prostu idziesz, kupujesz, jesz i nie patrzysz później na siebie.
0: Tak, dzisiaj dzień hamburgera, więc my o polskim fast foodzie sobie rozmawiamy, bo dobre, bo polskie, co na szybko przygotować, to pytanie na dziś.
1: Bo rano zawsze jest z tym problem, prawda? Lecicie do pracy, no nie ma co, nie ma co. I tak się zastanawiacie, co ja na szybko zjem, a później cały dzień w robocie.
0: Jest kolejny telefon.
1: Proszę.
2: Najprostszy sposób to jest lunch, kiełbasę w jedną rękę, drugą bułka i idziecie dalej.
0: Proszę bardzo.
1: Kiełbacha z bułką.
0: To jest śniadanie mistrzów. To,
1: oczywiście, że tak.
0: To jest śniadanie każdego ojca. Znaczy, jak przygotować do szkoły też. Po co tracić czas? Mama to w te pudełeczko. Krapeczka, rzutkieweczka, jogurcik, tu układa tak wszystko, zamyka. A ojciec, cała bułka, pół kiełbasy, zamyka pudełko.
1: I do szkoły.
0: I do szkoły. No. Ile czasu zaoszczędzone?
1: A zobaczcie zresztą, Adam Małysz jadł bułkę z bananem, daleko latał, prawda? A jak wy będziecie gdzieś bułkę z kiełbasą, to ciążenie będzie wyższe i szybciej będziecie na ziemi. SK2.
0: Po co bujać w obłokach?
1: Oczywiście.
0: Dopiero czwartek jest przecież, prawda? 20 minut do 7 teraz. T-Love.

0: Jest i grupa Ich Troje na antenie radia SK2. 11 minut zostało nam do 7.
1: A tymczasem 1/3 grupy Ich Troje ostatnio miała duże problemy prawne. Michał Wiśniewski.
0: Tak, głośny wyrok sądowy w tej sprawie. Dzisiaj media się o tym rozpisują.
1: Pierwsza strona Super Ekspresu, proszę bardzo. Szlachał przed sądem nie idzie siedzieć. O co chodzi? Michał Wiśniewski był oskarżony o to, że wyłudził dość sporą sumkę tam za 3 miliony złotych ze skoku Wołomin w 2006 roku. No i teraz, po wielu latach batalii sądowych, okazuje się, że sędzia Michała Wiśniewskiego uniewinnił. Sąd jednak uznał, że pan Michał nie wyłudził pożyczki ze skoku Wołomin.
0: Czyli pan Michał dowiódł swojej niewinności przed sądem. Jedno jest pewne, teraz będzie musiał uważać na skoki.
1: Tak. Zalecamy nie skakać z radości po tym wyroku. O. Na wszelki wypadek.

0: Oj, czasami krew się w człowieku burzy, jak zaparkuje gdzieś samochód, tu pyk, pyk, pyk, pyk, cały biały.
1: Tak, weź mi nic nie mów, bo one przylatują do mnie na balkon, wiesz? I robią to samo, co z samochodami.
0: Radzimy mieszkańcom Torunia, w razie czego nie jeździcie dzisiaj na myjnie. O plagi gołębi w Toruniu, w newsach o 7:00. Bądźcie blisko.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: I por.
10: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Rano temperatura wyniesie 11 kresek, a słońce będzie przebijać się przez lekkie chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry pokażą 18 stopni. Chmury będą się pojawiać sporadycznie, więc można liczyć na sporo słońca. Wieczorem temperatura spadnie do 15 kresek, a chmur będzie niewiele. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
11: Jest 7 news SK2 na Łobocka. Śledczy badają, czy zatrzymani działali na zlecenie. Na razie dwie aresztowane osoby mają zarzuty w sprawie fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w TV Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, za co mają odpowiedzieć podejrzani?
12: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
13: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
12: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
11: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Jutro flagowy projekt rządowej koalicji ma być głosowany w Sejmie, a przepisy w najbliższych dniach trafią do podpisu Karola Nawrockiego.
14: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa ze związkiem partnerskim.
11: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Zarzuty te odpiera Katarzyna Kotula z kancelarii premiera.
15: Kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się faktycznie wokół chociażby wspólności majątkowej, ale nigdzie w żadnym akcie prawnym nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw. Nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta.
11: Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki. Gołębie opanowały reprezentacyjną część miasta i mocno utrudniają życie.
9: Upaskudzone parapety, elewacje. Ja już nie wspominam o ławkach.
16: Problem jest, gołębie wchodzą do sklepów, kiedy są drzwi otwarte, a teraz jest lato, to tym bardziej.
11: Miasto apeluje więc do mieszkańców, by ptaków nie dokarmiać.
3: SK2 Sport.
11: Crystal Palace triumfatorem w lidze konferencji. Do osiągnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 w finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. Legia górą w koszykarskich derbach Warszawy. W pierwszym meczu półfinału zieloni kanonierzy wygrali z Dzikami 98-80. Selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak.
17: 3 po 7, dzisiaj o polskim fast foodzie, co na szybko polecacie?
18: W jedną rękę buła, w drugą rękę paruwa i śniadanie gotowe.
17: No,
18: na szybko.
19: Na szybko.
17: To cali my, ty jesteś buła,
19: a ty paruwa.
17: Dzień dobry.

0: Łukasz się na nas wkurzył ostatnio.
1: Zduńczyk?
0: Tak.
1: No, że co?
0: No, bo żeśmy mu reklamy zrobili listy Gorącej Polskiej Dwudziestki i tak żeście zagłosowali, że chłopak mówi, że kiedy on to policzy wszystko.
1: A, gadałeś z nim?
0: Gadałem z nim.
1: Proszę bardzo. Jeszcze ma...

0: dzień i 11 godzin.
1: A wspominamy o tym dlatego, że za nami Dawid Podsiadło w kawałku Sezon. To jest siódmy numer naszej gorącej polskiej dwudziestki. Spadek zaliczył Dawid Podsiadło ostatnio. Tak więc wszystko w waszych rękach teraz, żeby się chłopak odbił trochę. Może nie od dna, ale od połowy listy na pewno.
2: Łukasz teraz do mnie napisał, chyba nas słucha, żeby mu kupić kalkulator z sinusem i kosinusem.
1: Zróbcie mu psikusa i
2: tak zagłosujcie, tyle tak. Klików niech będzie, żeby Łukasz do samej 18 jutro liczył.
1: No, kto na pierwszy, jutro kto po 18 na lista, nasza gorąca polska dwudziestka. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie. SK2.

0: 19 minut po 7. W radiu SK2 Dąbrowska. Za chwilę Lady Punk.
1: Jak chcecie poczuć dreszcze, to niebawem będzie się można wybrać do Gdyni, bo Gdynia wpadła na kolejny, jakże to wspaniały pomysł, zaledwie za 1 000 000 zł.
0: Ale proszę, wyczuwam pewną ironię.
1: No troszkę jest.
0: Dlaczego? Bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Gdynia chce zbudować kolej linową i nawet zamówiła już wizualizację projektu. Co prawda rzeczywiście 1 100 000 zł ma to wszystko kosztować.
1: Sam projekt 35 tysięcy.
0: No dobra, no ale nie chciałbyś się tak przejechać kolejką górską w Gdyni?
1: W Gdyni? No, z drugiej strony, może to i nie głupi pomysł, prawda? Skoro w górach mają morskie oko, to dlaczego nad morzem nie może być kolejki górskiej?
2: SK2.
0: Poza tym kolejka górska nad morzem to przecież morze możliwości. Można jeszcze zrobić schelu pod hale na przykład.
1: Tak, a ze stoczni i skocznie.
0: Ale czekaj, nie, schelu pod hele. Pod hele. Bardziej pasuje.
1: Pod hele to ty się nie wchodź.
0: Od podhala na pod hele. Kolejką górską.
1: Na twoim miejscu nie wracam do domu. Spod heli.

0: I wszyscy głośniej w tych samochodach. Szybkie uchylcie, niech słyszą. Tak się gra w Radiu SK2, że człowiek pozwoli sobie zrymować. 24 minuty po 7, trzeba tej energii nam, trzeba. Po to jesteśmy i będziemy się starać. Będziemy robić co możemy, czytamy różne rzeczy głupie.
1: Słuchajcie, w USA.
0: Przeczytaj ten nagłówek.
1: Nietypowy wypadek w USA. Kobietę postrzelił pies.
0: I od razu chcemy zaznaczyć, że chodzi o czworonoga.
1: Tak, nie o dwunożnego psa, tylko o czteronożnego.
0: Nie, psy chodzą na czterech nogach, czterech łapach.
1: Przeważnie,
0: nawet
1: tak,
0: łapach. Tak. Scott Bluff w stanie Nebraska. Rzeczywiście, pies postrzelił kobietę ze strzelby, tak podała lokalna stacja Knop News 2.
1: Jak to się stało? No, pies był w samochodzie, prawda, zaparkowanym pod sklepem i przechodził sobie z tylnej kanapy na przednie siedzenie.
0: A całkiem przypadkowo właścicielka miała nabitą strzelbę, no i pies przechodząc...
1: No nacisnął na spust.
0: Tak,
1: no,
0: od razu chcę powiedzieć, bo my się nie śmiejemy, bo doczytaliśmy, że kobieta wymagała hospitalizacji, owszem, ale jej obrażenia w ogóle nie zagrażały życiu. To draśnięcie po prostu.
1: Mnie to osobiście ta informacja bardzo zdziwiła, bo wychodzi na to, że to jest pierwszy pies, który nie umie bezpiecznie obchodzić się z gnatem. No. Eska.

0: Promocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
3: Rogal Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
9: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
10: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
11: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: I po reklamie.
15: Czwartkowy poranek w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie zobaczymy niewiele chmur, a termometry wskażą około 12 kresek. Powietrze będzie świeże, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. W miarę jak dzień będzie się rozwijał, słońce zacznie dominować, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Wieczorem nadal będzie jasno, z przewagą słońca i temperaturą około 15 kresek. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
16: 7.30 News SK2 na Łobocka. W Radomiu chcą odwołać prezydenta i Radę Miasta. Ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Mordercza fala upałów w Hiszpanii w maju. Z tego powodu zmarło już co najmniej 36 osób. Wczoraj w niektórych miejscach termometry pokazały 39 stopni. Trudna sytuacja też jest we Francji, gdzie dzisiaj może być nawet 40. Litr oleju napędowego za niecałe 20 eurocentów. Taka niespodzianka czekała na kierowców na samoobsługowej stacji benzynowej koło Bolzano we Włoszech. Wielu z nich przyjechało z kanistrami i ustawiło się w długiej kolejce. Paliwo wykupiono do ostatniej kropli, a niska cena była zwyczajnym błędem.

0: Tylko ja.
1: Ja. I ja. I wy. No jest nas dwóch, a was jest dużo więcej. Bardzo się z tego powodu cieszymy. 23 minuty zostały do godziny 8.
2: Polski fast food to dzisiaj temat, motyw przewodni naszego poranka. Co na szybko, z rana tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i już, i do domu, i do pracy.
1: No bo powiedzmy sobie szczerze, że rano to kto ma czas, żeby przygotowywać jedzenie? No prawie nikt, nie?
2: Nie, no ktoś chyba ma. Słuchajcie.
3: Ja robię w domu kebaba polskiego na rożnie od kurczaka.
2: To naprawdę trzeba mieć dużo czasu. To jednak nie, to, no niby fast food to się nazywa, bo kebab, tak? Polskiego kebaba na rożnie od kurczaka, ale no jednak to trzeba przygotować wszystko, nie?
1: Ktoś tu chyba pracuje na home office.
2: Albo działalności jednoosobowej gospodarczej. SK2.
1: Jest wtedy sam sobie szefem, prawda?
2: Tak, sterem, żeglarzem i okrętem.
1: Zawsze się przed sobą wytłumaczy.
2: I rożnem do kurczaka.

0: nauczyciele.
1: Dlaczego to się tak cicho zrobiło?
0: Poczekaj, daj mi dokończyć. Nauczyciele, no. Rolnicy, kto tam jeszcze jest? Pielęgniarki, kto tam jeszcze jest?
1: Grabarze?
0: A górnicy mówiłem?
1: Nie.
0: Nie mówiłem górników?
1: Nie.
0: No to górnicy też. Kto jeszcze?
1: No grabarze.
0: A, grabarze. Tak. Grabarze też?
1: Nie wiem.
0: Mówię o protestach.
1: A, nie, to nie. Oni zakopują to pór wojenny zawsze. Nie. Oni nie protestują.
0: Ale to jeszcze do tego trzeba dorzucić naukowców. Naukowców. Nie słyszałeś o proteście naukowców?
1: Oczywiście, że słyszałem. Przeszedł ostatnio. Protestowali, wyszli na ulicę z tymi transparentami i wszyscy mieli na tych transparentach hasło 3% dla nauki, 100% dla Polski.
0: 3% dla nauki, 100%... A, bo oni chcą więcej PKB, tak?
1: Tak. A teraz jest 1,06, a oni się domagają 3% PKB, żeby na naukę szło więcej pieniążków, bo wtedy w kraju będzie lepiej.
0: Czyli jak rząd da dużo, to dostanie porządną naukę.
1: Tak, tak. A jak da mało, to przy wyborach może dostać nauczkę. SK2. Małą.
0: Dżemik z rana, jak śmietana, nie?
1: Z chlebkiem. O! Przecież to jest dobry fast food. Fast food.
0: 10 do 8.

0: 5 minut zostało nam do godziny 8. To plan awaryjny od pani Lanbery. Czy wy macie jakiś plan B?
1: Planem B to może być na przykład gra w Państwo Miasta. Zresztą planem A również może być ta gra w
0: Zarówno
1: Państwo
0: plan
1: Miasta.
0: A, jak i plan B jest dobry. O prezent marzeń zagramy po godzinie 8. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo lub Messenger. Tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To jaki macie plan na czwartek? Prosimy.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Przedpołudnie w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura wzrośnie do 13 kresek. Wiatr słaby, ale odczuwalny. Nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu pojawi się lekkie zachmurzenie, ale temperatura wzrośnie do 18 stopni. Jutro również przewidujemy dużo słońca, a termometry pokażą nawet 21 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
6: Jest 8 News SK2 Anna Łobocka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach udało się ugasić. Więcej wie nasz wielkopolski reporter Paweł Adamczewski.
7: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Ogień objął halę o powierzchni około 5000 m2. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 250 strażaków z całego regionu. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym

0: Zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
1: Sprawę trzeba wyjaśnić. Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów. Ostatnio służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku po fałszywym zawiadomieniu o pożarze i zagrożeniu życia.
2: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać.
1: W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymano 3 osoby, 2 z nich usłyszały zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
1: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski. Koncerty, wystawy, spotkania i imprezy plenerowe. Dzisiaj ruszają Dni Zakopanego. W ramach imprezy będą atrakcje z okazji Dnia Dziecka, mówi Joanna Staszak z Urzędu Miasta.
4: Będzie można zbudować sobie własnymi małymi rękami miniaturę góralskiego domu. Skenarem będzie można zaprojektować gorset góralski.
1: Dni Zakopanego potrwają do 9 czerwca.
5: SK2 Sport.
1: Dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu w drugiej rundzie French Open. Maja Chwalińska zagra z Elis Mertens. To około 13:00. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem Tiafo. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na tamtejszym stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią.
6: Trzy minuty po 8:00, to my, ja i on i ja.
7: Jest afera.
6: Znowu?
7: Jest afera, bo na koncertach Taco w Warszawie namawiano do picia wody, ale sprzedawano ją po 14 zł za pół litra. Wyobrażasz to sobie?
6: No to jeszcze trochę i prawie by było to tak jak pół litra. No.
7: Żeby napić się wody na koncercie Taco, to trzeba mieć kasę jak lodu, wychodzi na to.

0: Technologia robi wszystko, żeby było nam lżej. Sarsa o tym śpiewa, żeby tutaj trochę lżej jej było, więc może troszkę o tym teraz. 10 po 8 w Radiu SK2. Chiński startup.
1: Tak, jeden z chińskich startupów zaprezentował translator, to się nazywa, czyli po polsku tłumacz po prostu. Tłumacz dla zwierząt, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do interpretacji odgłosów kotów i psów. Uwaga, deklarują 95% skuteczności, czyli jak pies wam szczeknie,
0: a kot zamiałczy,
1: to w 95% ten tłumacz przetłumaczy to dobrze i będziecie wiedzieli, o co temu kotu czy psu chodzi.
0: Petty chat to się ma nazywać i fajnie, fajnie, ale niech wymyślą coś takiego dla niemowląt. To by było prawdziwe wyzwanie, bo na przykład tak, mam pełnego pampersa,
1: boli mnie brzuszek,
0: no. Rosną mi zęby.
1: Weź mnie stąd, wyciągnij.
0: Ale ja nie chcę do ciebie. Ja chcę do mamy.

0: 8:17. Na co to jest czas?
1: Na państwa miasta?
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta? Państwa miasta w Radiu SK2.
0: I rzecz jasna, to było pytanie retoryczne, bo wszyscy wiedzą doskonale, że o tej porze jest nasza kultowa zabawa i tłumnie się zgłaszają. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Oczywiście zawsze dwoje uczestników może tylko być. Dzisiaj do szczęśliwców należy Paweł i Ola. Dzień dobry.
4: Dzień dobry,
5: witamy.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem w prawo lub w lewo, w ten sposób losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Paweł zacznie dzisiaj.
1: Paweł, kręcimy w prawo czy w lewo?
5: A tak, z backhandu w prawo.
1: W backhandu, dobra. Proszę bardzo.
5: Dzięki.
1: Backhand. O, proszę, nie ma. Ktoś mi podziękował, że kręcę w końcu.
0: Joker, możesz wybrać sobie literę.
5: No to jak Paweł może.
0: P, dobrze. P. 20 sekund, P, uwaga.
1: Proszę bardzo. Państwo.
5: Polska.
1: Miasto.
5: Poznań.
1: Znana postać.
5: Kurczę, Piątkowski.
1: Roślina.
5: Pietruszka.
1: Kolor.
5: Pomarańczowy.
1: Zawód.

0: Ale, a Piątkowski, jaki Piątkowski?
1: Ja chyba wiem. Ja
0: ale
1: chyba,
0: poczekaj.
1: No jeżeli powiesz, jaki Piątkowski...
0: Śmigaj, jaki Piątkowski, Paweł, szybko. Trzy.
2: Andrzej Piątkowski.
0: Jeden. Andrzej... Bo Piątkowskich kilku jest sławnych, no ale...
2: No, mój szef jest sławy w mojej firmie.
1: Dobra, a powiedz mi teraz tak, kim jest Andrzej Piątkowski dla ogółu? Bo ja, no, powiedz.
2: Nie wiem, strzelałem.
0: Strzelałeś, no to...
1: Jakbyś powiedział Kamil Piątkowski.
0: To piłkarz, nie?
1: No tak, no. Mamy Kamila Piątkowskiego.
0: Ja też miałem na myśli piłkarza, no ale tu trzeba, jak ktoś jest nie Lewandowskim albo nie Wałęsą, no to trzeba
1: powiem ci tak,
0: doprecyzować.
1: Jakbyś powiedział Andrzej Piątkowski, polski szermierz.
0: No.
1: On też był znany, ale że powiedziałeś swój szef, no nie.
2: Dobrze.
0: Znanej postaci ci nie możemy zaliczyć. No, każdej w takim razie kolejnej odpowiedzi. Tak, więc dwa punkty będą dla ciebie, Pawełku. Zobaczymy, jak poradzi sobie Jola. Jola, w prawo, w lewo?
3: A poproszę w lewo.
1: No proszę bardzo.
0: I masz dwa punkty do przebicia.
3: Mhm.
0: Miejmy nadzieję, że to siądzie. Litera J. J jak ja.
1: Albo ja.
0: Albo ja.
1: Albo ja.
0: 20 sekund, uwaga państwo.
3: Japonia.
0: Miasto.
3: Jasło.
0: Tytuł filmu.
3: Zacięłaś się.
0: Karetka.
3: Yeti.
0: Karetka cię rozproszyła, która tam jechała chyba w tle. No dobrze.
1: A jak rozpętałem drugą wojnę światową?
0: A jak wytresować smoka?
1: No.
3: No tak.
0: No. Dobrze, no to dotarliśmy do tej.
1: Ale posłuchajcie, no...
0: Do gryweczki.
1: Sytuacja nietypowa.
0: 2-2.
1: 2-2. Paweł wraca do gry.
0: Wracasz do gry, Pawełku. Nic się
2: fajnie,
0: nie stało.
2: Fajnie.
0: Nic się nie stało.
2: Pawełku,
0: nic się nie stało. Dobra, słuchajcie, dogrywka...

0: No w końcu się zgadza, bo czwartek dzisiaj, 25 po 8, taki nagłówek z internetu. Otwock uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany, a nie był.
1: A proszę bardzo, niektórzy nie umieją pić, a tu się okazuje, że są i tacy, którzy nie umieją nie pić.

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu,

0: Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Jeleniej Górze przed południe zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie dominować będzie słońce, choć czasem pojawią się chmury. Temperatura osiągnie około 14 kresek, co sprawi, że będzie dość ciepło jak na maj. Wiatr słaby z północnego zachodu nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, więc warto pomyśleć o lżejszym ubraniu. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Jeleniej Górze zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
9: 8.30, newsy SK2 na Łobocka. 4 lata więzienia za wyłudzanie odszkodowań komunikacyjnych. To wyrok olsztyńskiego sądu dla pary, która w całym kraju sprowokowała ponad 100 kolizji drogowych. Dostali za to ponad 1 300 000 zł odszkodowań z polis OC Aut, z którym się zderzali. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. W poniedziałek w miejscowości Garbatka ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Kierowca tira zginął, 17 pasażerów pociągu zostało rannych. Demokraci chcą uniemożliwić prezydentowi Trumpowi budowę łuku triumfalnego. 76-metrowa budowla ma mieć na szczycie złotą statuę wolności, której strzec będą 4 złote lwy. Z badania wynika, że ponad połowa Amerykanów jest przeciwna wzniesieniu tego monumentu.

0: tak. No tam nie. To. A my powiemy tak. Pora na kącik odkurzający.
1: Tak co? Było.
0: Tak było, właśnie. No to było trzeba dołożyć do tego. Cofamy się, oczywiście, że wstecz.
1: Może...
0: Przecież nie do przodu. Słuchajcie,
1: no żyjemy w XXI wieku, prawda? No. Może ktoś potrafi się cofać do przodu.
0: Może.
1: Dajcie
0: tego
1: nam
0: nie
1: znać.
0: Wiemy. 2002 rok dzisiaj na tapet bierzemy. I oczywiście 28 dzień maja, bo bierzemy newsy z tego dnia, który mamy dziś, ale nie z tego roku. Mam czytać ja czy ty?
1: No, ty przeczytaj.
0: Fivernova. A? Mówi ci to coś?
1: Oczywiście, że tak. No, ja pamiętam, jestem tak stary, że pamiętam.
0: Oficjalna piłka tegorocznych Mistrzostw Świata. I nie będą...
1: Będą grać, tak, te drużyny, grały w tym, gdzie one tam grały w tym? Japonia i Korea.
0: Korea, Japonia. 64 spotkania turnieju finałowego, wszędzie była ta piłka Fivernova.
1: I ona została zaprezentowana 28 maja 2002 roku właśnie. Fivernova.
0: Fivernova, patrzcie, wtedy została ta piłka zaprezentowana. No.
1: Tak. Fivernova niby, prawda, a nasi grali nią po staremu.
0: Nasi.
1: Tak.
0: Nasi, Polacy.
1: Pamiętacie?
0: No, ja pamiętam. Mecz otwarcia.
1: O wszystko.
0: I o honor. No.

0: No, dobre tempo utworu, bo teraz będzie o Ferrari.
1: Co oni zrobili?
0: Akcje im przez to pospadały. Ludzie mówią, że się nie podoba i coś nie w tę stronę idzie, co powinno.
2: Mówisz Ferrari, prawda, to każdy wie, o co chodzi.
3: Myślisz?
2: Właśnie. A tu się okazuje, że Ferrari zaprezentowało swój nowy, pierwszy w pełni elektryczny model Luce.
0: Jak go odpalasz, to jest tak. Czyli nie ma nic. Jest cichutko, bo tam nie ma żadnego ryku silnika, to wszystko jest elektryczne. Jak już wspomniałem, akcje spadły, ludziom się nie podoba to, że to wszystko jest elektryczne, ale ja chciałem o osiągach, które powiedzieć.
2: No właśnie, ogólnie on ma 1050 koni mechanicznych.
0: No dużo. Przyspiesza do setki w około 2,5 sekundy, kosztować ma 640 tysięcy dolarów, a według mnie rozładowuje się szybciej niż dobija do setki.
2: No i posłuchajcie, no i władze Ferrari ratowały sytuację, zaprosiły papieża nawet, żeby poszedł do tego Ferrari.
0: I ocieplił wizerunek.
2: Tego. Przejechał się tym samochodem, ale na fanach marki nie zrobiło to żadnego wrażenia. Dla nich takie brzydactwo, nawet z papieżem w środku, to profanacja. SK2.
0: A jaki kolor tych elektrycznych Ferrari?
2: A to różne, taki miętowy, jakiś niebieski, jakiś taki tego.
0: Prawdziwe Ferrari jest czerwone.
2: Tak jest. A co prawdziwe, co pasuje do prawdziwego czerwonego Ferrari?
0: Czerwone! No właśnie.

0: Czujecie ten lans, jak Ferrari jest uchylona szybka i te bratanki sobie tam lecą i SK2.
1: Ja wy macie na sobie jeszcze czerwone korale, no, to już no, w ogóle. No.
0: Jaki lans.
1: Na co to było komu tamto?
0: 5 minut no. do 9. Dzisiaj o polskim fast foodzie dużo rozmawialiśmy, czyli jak szybko, sprawnie zrobić śniadanko, tak żeby za dużo czasu nam to nie zajęło, tak, czyli wiecie, typowy polski fast food.
1: Tak, wychodzicie z domu, prawda, nie wiecie co wrzucić sobie do plecaka czy tam do torby i wpatrzycie do lodówki, no i co?
0: Jest jeszcze jedna propozycja.
2: No, mój pierwszy fast food, jaki pamiętam, że jadłem, to miałem, nie wiem, tam chyba 6-7 lat, to chleb polany wodą i posypany cukrem.
0: No, ja jeszcze sypałem wegetę na takie coś.
1: Naprawdę?
0: Cukier i wegeta, no, to też tak jadłem, nie, no, jak byłem dzieckiem.
1: U mnie wersja pro wyglądała trochę inaczej, bo u mnie był chleb polany wodą z cukrem i ze śmietaną i to były gofry mojego dzieciństwa.
0: Nowobogacki jesteś, wiesz?

0: Gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się spokojne przedpołudnie. Na niebie pojawią się jedynie niewielkie chmury, więc słońce będzie miało szansę przebić się przez nie. Temperatura wyniesie około 14 kresek, co oznacza, że będzie nieco chłodniej niż wczoraj. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, dlatego nie zapomnijcie o lekkiej kurtce. Jakość powietrza pozostaje dobra, co z pewnością ucieszy mieszkańców. Po południu termometry pokażą 18 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto. W Sejmie dzisiaj drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązanie.
12: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
13: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa. Atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje.
14: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt

0: drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązanie.
1: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
2: To jest atak na fundamenty naszego państwa, atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa, atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje.
3: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt

0: zamordowana, a ofiara przypadkowa. Mateusz H. został prawomocnie skazany na dożywocie za brutalne zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii. Na wniosek prokuratury mężczyzna trafi do zakładu psychiatrycznego.
1: Wyrok jest słuszny. Środki zabezpieczające, które sąd dzisiaj orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary, czyli najwcześniej po 40 latach. Co pół roku biegli psychiatrzy sporządzają opinię i sąd orzeka albo o zwolnieniu, albo o dalszym pobycie.
0: Mówiła Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Przypomnę, do zbrodni doszło 3 lata temu. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie, zaprosił ją do domu, gdzie rzucając monetę zdecydował o jej życiu. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE ZUS i e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, błąd został już naprawiony i nie ma dowodów, że był wykorzystywany przez cyberprzestępców.
2: Błażej Stachewicz straciła oszczędności, skuszona reklamami z internetu. Jeleniogórzanka, słuchając fałszywego doradcy od inwestycji, złamała wszystkie zasady bezpieczeństwa. Zainstalowała nieznaną aplikację i przelewała pieniądze na wskazane rachunki. W ten sposób z jej konta wyparowało 40 tysięcy złotych. Potrącił motocyklistę i uciekł z miejsca wypadku. Jest wyrok dla kierowcy odpowiedzialnego za zdarzenie, do którego doszło w Golonce Dolnej. Sławomir B. usłyszał 5,5 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna jechał bez uprawnień, a uciekając naraził na niebezpieczeństwo postronne osoby.
3: Minęła 9, dziś w kalendarzu Dzień Hamburgera, więc życzę, żeby wam się też dzisiaj tak ładnie wszystko poskładało. A u nas najlepsza mieszanka 10 polskich hitów, jeden po drugim, bez reklam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Romantyczna propozycja od zespołu Blue Cafe. Czas nie będzie czekał. Tak wam gramy w Radiu SK A2. No właśnie, z duchem czasu idzie też Politechnika Wrocławska, bo słuchajcie, otwiera pierwszy w Polsce kierunek studiów inżynierii uzdrowiskowej i sanatoryjnej. Studenci nauczą się na przykład, proszę bardzo, zarządzania termami, nowoczesnymi basenami. Będą też zgłębiać ekologiczne wykorzystanie wód termalnych. No brzmi to bardzo dobrze i na pewno bardzo, ale to bardzo potrzebnie. No i sami studenci pewnie też będą bardzo zadowoleni, bo od nowego roku akademickiego leżenie w jacuzzi i testowanie bąbelków staje się takim pełnoprawnym projektem naukowym. SK2.

0: Takie polskie klasyki gramy wam w Radio SK 2. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To Martyna Jakubowska. A jeśli wy czujecie, że słuchanie tych starszych polskich kawałków pozwala się wam przenieść do tego momentu w historii polskiej muzyki, w którym one powstawały, to idealnie, bo po godzinie 10 mam dla was kolejny wehikuł czasu. Podpowiem, zajrzymy do Lublina, choć sam zespół pochodzi z krakowskiej Boheny. Już więcej nic nie zdradza.
1: SK 2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma...

0: Wysłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę. Reklama. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od

0: Karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Edusho 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. Kaufland.
1: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
2: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
1: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No to chyba dobry moment, żeby uchylić rąbka tajemnicy. Stara dusza, tak nazywa się piosenka, którą Vixen zaśpiewa na koncercie premier na festiwalu w Opolu. Bardzo miło będzie go zobaczyć w akcji. No i też mogę zdradzić, że Radio SK2 na tenże festiwal też szykuje coś wyjątkowego. Szczegóły już niebawem. Nie rozumieją, gramy wam tuż przed godziną 11, przed na newsy.
1: Reklama.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: MediaMarkt.
4: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
6: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
8: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
11: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas całkiem przyjemna pogoda. Termometry pokażą około 15 kresek, a na niebie pojawią się jedynie niewielkie chmurki, więc słońce będzie miało szansę się pokazać. Powietrze pozostanie w normie, a ciśnienie będzie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, a jutro możemy liczyć na jeszcze więcej słońca z maksymalną temperaturą sięgającą 21 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze. Wiadomości.
12: Jest 10. News SK2 Anna Łobocka. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta po tym, jak wczoraj premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Pojawiły się głosy o braku konsultacji z Karolem Nawrockim. Traktat, by zaczął obowiązywać, musi być podpisany przez prezydenta.
13: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
12: Chciałbym, żeby chociaż raz kancelaria ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza, odpowiada szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
12: Kosiniak-Kamysz dodał, że, tu cytat, był już ktoś, kto wprowadził prezydenta na minę i nie podpisał on ustawy w sprawie sejf. Mieszkańcy Bieszczad w obronie szpitala w Lesku dziś przed Sejmem będą zabiegać o uratowanie placówki, której grozi bankructwo. Likwidacja szpitala albo nawet SOR-u w Lesku byłaby dla regionu katastrofą, mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn.
5: Generalnie kto chciałby wracać do regionu czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
12: Protestujący chcą przekazać premierowi skrzynię z prawie 6 000 podpisów pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala. Przełom maja i czerwca to intensywny czas dla pszczelarzy. Wielu z nich właśnie teraz rozpoczyna swoje miodobrania. Wśród nich Rafał Goworek.
15: No to są te pierwsze miody wiosenne. Pochodzą z takich roślin jak zwierzby, sklonów, też rzepak, ale najwięcej miodu tego wiosennego to pochodzi z drzew owocowych.
12: W Polsce jest ponad 100 tysięcy pszczelarzy.
1: K2 News. Jelenia Góra.
16: Błażej Stachewicz prowadzili nielegalne kasyna. Na ławie oskarżonych jest 30 osób. 17 do tej pory usłyszało wyroki więzienia oraz grzywny. Większość będzie odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się hazardem. Pozostałe osoby odpowiedzą za paserstwo i obsługę lokali z automatami do gry. Liderzy grupy cały czas czekają na wyroki. Single zmieniają kierunek. Od 1 czerwca 2 odcinki tras single track w Jakuszycach z podjazdów zmienią się na ścieżki zjazdowe. Tu apel do rowerzystów, nie jeździcie na pamięć i patrzcie na znaki.
0: Słuchałam o tym miodzie w newsach u Ani i aż mi się zachciało takiej chałki z miodem i masłem. To jest dopiero danie warte każdej gwiazdki Michelin. W Radiu SK2 gramy same gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Będzie Bledka, Jugopolis i Maciej Maleńczuk, Kasia Grodzka. Dzień dobry, smacznego drugiego śniadania, tak na wszelki wypadek.
17: No to gramy.
1: 10

od przyszłego roku słynny włoski dom mody Gucci będzie sponsorował jedną z ekip. Umowa warta jest 60 milionów dolarów i to rocznie. Oczywiście Gucci wystroi też swoich kierowców w odpowiednie kombinezony. Ja nie wiem, czy te miliony sprawią, że ich bolidy będą najszybsze na torze. Za to najmodniejsze to już na pewno.

Już jutro na Olsztyńskiej Kortowiadzie, a dziś w Radiu SK 2 zespół Various Monks i piosenka księżycowa. Gramy Wam najlepsze polskie hity. Jeśli myśleliście, że Formuła 1 nie jest w modzie, to już wyprowadzam Was z tego błędu. Moda pojawi się na torze wyścigowym,

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu ustawiamy na rok 81. Wtedy to krakowska bohema, czyli zespół Manam, pojawił się w studiu Polskiego Radia Lublin, żeby nagrać swój debiutancki album zatytułowany po prostu Manam. Jak to w tych czasach bywało, płyta miała dwie strony, a na stronie B, na samym końcu, jako wielki finał, znalazły się one. Szare miraże.

0: Bracia bardzo dzielnie utrzymują się w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Młodość od Jeremiego i Artura Sikorskich zajmują miejsce 16. Jeśli dobrze wam się słucha tej rodzinnej twórczości, to wejdźcie na sk2.pl i zostawcie im plusika. A kolejne rozdanie gorącej polskiej dwudziestki już jutro po godzinie 18.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista. Różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w dniu dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.

0: Lux Delicarto. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: To słyszę tutaj w tle głos łudząco podobny do głosu Edyty Bartosiewicz. Ten dobrze słyszy. Pani Edyta wspomogła wokalnie zespół w tymże kawałku i to się dobrze składa, bo jej głos z Jedwabiem ma sporo wspólnego. Róże Europy i Jedwab gramy wam w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity, a przed nami newsy o 11.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.

0: Suki do MediaMarkt.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemna pogoda. Już teraz na termometrach zobaczymy 17 kresek, a niebo będzie tylko lekko zachmurzone. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie raczej łagodny, więc nie musimy się obawiać żadnych niespodzianek. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, co sprawi, że będzie jeszcze cieplej. Taki dzień to idealna okazja, by cieszyć się chwilą. Zaraz w Radiu SK2 Newsy.
9: Jest 11. Newsy SK2, Anna Łobocka, a na początek tragiczne informacje z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do dramatycznego wypadku doszło rano w centrum miasta, mówi Monika Jakubowska z płockiej policji.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
9: Dziewczynka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala. Niestety jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Stołeczny Sąd Okręgowy miał się tym zająć we wrześniu, ale już wiadomo, że zrobi to w lipcu. Szczegóły zna nasz reporter Michał Rawa.
11: Dzień dobry. Jak czytamy w komunikacie Sądu Okręgowego w Warszawie, ta decyzja wynika ze zmiany terminów urlopów składu orzekającego w tej sprawie. To będzie posiedzenie, na którym sędziowie postanowią, czy decyzja o aresztowaniu Ziobry jest prawomocna. Wyrok w tej sprawie zapadł już 5 lutego, ale zaskarżyli go obrońcy Zbigniewa Ziobry. To i tak oznacza, że prawomocna decyzja zapadnie prawie 5 miesięcy później. W tym czasie Ziobro zdążył wyjechać z Węgier do USA. W TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli dokumenty, na podstawie których poseł PiS-u wyjechał za ocean, były bezprawne, to wystąpi z wnioskiem do amerykańskiego urzędu do spraw imigracji.
9: To będzie 8 polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów. Jutro Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie French Open. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy szykują się duże emocje?
12: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
9: A mecz obu Polek przypomnę już jutro.
13: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Rozbudowa 4 coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję środowiskową na odcinek Krzywa Legnica. To otwiera furtkę do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi. Prace mają trwać od 27 do 31 roku. Wyłudziła 180 tysięcy złotych z pomocy powodziowej. Problem w tym, że nie robiła remontu. 54-latka przedstawiła fałszywe dokumenty i faktury potwierdzające naprawy. Teraz odpowie za oszustwo. Grozi jej do 8 lat więzienia. Sprawę bada jeleniogórska prokuratura.
15: 11:02 na zegarach. No lubimy takie mecze jak ten przed nami na French Open. Świątek

0: kontra Linet, no bo zawsze wygrywa Polska. Kciuki trzymamy oczywiście za obie tenisistki. Tutaj Radio SK 2, gramy wam po polsku. Sylwia Grzeszczak muzycznie na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.
1: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

I tak przez kawałek czwartku poprowadziła nas Kasia Kowalska. Prowadź mnie w Radiu SK2, to za nami. A co nowego wymyśli Amerykanie? Stwierdzili, że nie ma co zwlekać i bardzo powoli trzeba zacząć organizować wysłanie swoich żołnierzy na Księżyc. Ta jednostka

ma nawet swoją nazwę, to są Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych, brzmi bardzo dumnie. A śpieszne im dlatego, bo Chiny również walczą o swoje miejsce na Księżycu. Amerykanie ostrzegają, że może to doprowadzić do, i tutaj zacytuję, bo to brzmi naprawdę groźnie, nieuchronnej militaryzacji naszego satelity. No tego to się nie spodziewałam, że jeszcze za swojego życia zobaczę Gwiezdne Wojny na żywo.

0: Twoje radio i wódka suflera w Radiu SK2. No właśnie, radio to przede wszystkim muzyka, ale radio to też fajni goście ze świata muzycznego. Dziś po 18 na przykład do naszego studia zajrzy Michał Szpak, który wydał właśnie nowy singiel. Nazywa się on Maj, a który już dziś usłyszycie premierowo w Radiu SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
6: Popłyniemy razem.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.

0: co noc i Oskar Cyms, tu Radio SK2, tak wam gramy tuż przed południem, a po godzinie 12 napięty grafik mamy, bo i 10 najlepszych polskich hitów i wkrętka Kamila Nosela nas czeka, będzie też kolejny wehikuł czasu. Sporo tego, ale damy radę. Za chwilę też najnowsze informacje.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Dzisiaj w Jeleniej Górze możemy spodziewać się przyjemnych 18 kresek. Niebo będzie lekko zachmurzone, ale słońce na pewno się przebije. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, dlatego nie musimy martwić się o silniejsze podmuchy. Wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro zapowiada się jeszcze lepiej, bo termometry pokażą aż 21 kresek i będzie słonecznie. Zaraz w SC2 newsy.
11: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek na hulajnogach elektrycznych w Kutnie w Łódzkiem. Nie żyje 52-latek po zderzeniu dwóch takich pojazdów na drodze rowerowej na zielonej osi miasta.
12: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zderzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
11: Relacjonuje Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Poszkodowani żołnierze USA, jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u. To po wypadku ciężarówki

0: Armii Amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazdem jechało 8 wojskowych.
1: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności, wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzonych.

0: W Żółtański z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Woda zanieczyszczona kwasami zostanie wypompowana przez służbę.
1: Błażej Stachewicz prowadzili nielegalne kasyna, odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i paserstwo. Szefowie grupy trudniącej się hazardem na razie jeszcze czekają na wyroki. Na ławie oskarżonych jest 30 osób, 17 zostało już skazanych na więzienie i grzywny. Sprawę prowadzi prokuratura w Legnicy. Zbliża się pierwsza premiera na scenie studyjnej. Jeszcze przed wakacjami Jeleniogórski Teatr Norwida wystawi spektakl Jest tylko jedna sztukę. Darii Sobik wyreżyseruje Kalina Jagoda-Dębska. To opowieść o relacji matki z dorosłą córką i powrót małej sceny Norwida. Już 13 czerwca.
2: Mamy południe, najlepszą polską muzykę gramy wam w Radio SK2. Potem nas poznacie w eterze, w tej godzinie. Mam dla was i klasyk od Beaty, będzie też Dawid Podsiadło ze swoim sezonem. A na początek pani Sarsa, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Piękne i trochę zadymione lata 90. Zespół Demono w Radiu SK 2. Znów jesteś ze mną, za nami, a z nim zawsze jest dobry humor. No self kręca przed nami.
1: No self kręca. No self kręca.
2: Halo?
3: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
2: Tak, zgadza się.
3: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
2: Tak, tak, tak.
3: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
2: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
3: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
2: Dokładnie tak.
3: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
2: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, tego obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
3: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje.
2: Proszę.
3: Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
2: Jasne, już robię.
3: Dobrze.
2: Momentik, tylko wezmę.
3: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia. Na deskę nałoży pani papier,
2: tak?
3: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
2: Mhm, już momencik, już wkładam zęby.
3: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
2: Da.
3: Długopis pani ma?
2: Tak.
3: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
2: Mhm, okej, okay. Górę już mam.
3: I jak wyszło?
2: No, w miarę.
3: Od którego zęba się zaczęło pani?
2: Od lewej. Zaraz pani powiem dokładnie.
3: Zazwyczaj od piątki można by
2: piątka,
3: było.
2: Piątka, tak.
3: O,
2: od piątki.
3: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
2: Od dołu deski, tak?
3: Tak, tak, tak, tak, tak.
2: Aha.
3: I co widać?
2: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
3: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do akt jeszcze przed wizytą.
2: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
3: znowu. To powie to pani Weronika.
4: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
2: Nie kręcę! Zerka, zabiję cię!
1: Losel wkręca.

tego polskiego hitu w naszym wehikule czasu nie mogło zabraknąć. Myślę, że takie solidne podium najlepszych polskich hitów o miłości. No właśnie, technicznie piosenka nosi tytuł Czekasz na tę jedną chwilę, ale i tak wszyscy wiedzą, że chodzi o wielką miłość Seweryna Krajewskiego.

0: to Marisa, takie polskie hity usłyszycie tylko w Radiu SK2. Tutaj dość oryginalnie, bo wszyscy śpiewają o miłości, a Marisa właśnie w drugą stronę, czyli odkochaj. Jeśli wy wielką miłością darzycie konkretne piosenki z naszej playlisty, to możecie na nie zagłosować w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Zrobicie to na sk2.pl, a co się działo w poprzednim notowaniu, o tym już teraz Łukasz Duńczyk.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tomi Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
3: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
6: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
7: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
14: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
15: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze Smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze Smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: na poprawę humoru i też jako takie przypomnienie, że wystarczy, że dla tej swojej bliskiej osoby no po prostu będziemy. Taka to prosta recepta od zespołu Manam. Po prostu bądź, gramy wam na finał godziny 12 na antenie Radia SK2, przed nami newsy.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Niskie ceny są co

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Niskie ceny są codziennie.

0: Śląska Jano kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Jeleniej Górze po południu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą około 19 kresek, a na niebie zobaczymy tylko kilka chmur. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, ale spokojnie, bo jego podmuchy będą raczej lekkie. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając około 18 stopni, ale wciąż będzie ciepło. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
16: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisane. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Umowy podpisano w obecności m.in. premiera i szefa MON-u w dowództwie w Legionowie. A za chwilę będzie tak z kolejnymi dokumentami, zaznacza Donald Tusk i zapowiada w najbliższych kilkudziesięciu godzinach kolejne kontrakty dotyczące amunicji czy dronów.
17: Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze? Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
16: Rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać ponad 180 miliardów złotych na obronność. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie udało się uratować starszego mężczyzny, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Na miejscu są spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Okoliczności zdarzenia bada policja i prokurator. Czeka

0: lekarzy.
1: Są też problemy z płacami.
2: Obecnie dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
3: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie. Teraz to około 170 milionów złotych. W piątek na stacjach kolejne spadki cen paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 16 groszy, o 15 groszy taniej niż dziś. Olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 37 groszy. To z kolei spadek o 20 groszy na litrze.
4: Błażej Stachewicz straciła oszczędności, skuszona reklamami z internetu. Jeleniogórzanka, słuchając fałszywego doradcy od inwestycji, złamała wszystkie zasady bezpieczeństwa. Zainstalowała nieznaną aplikację i przelewała pieniądze na wskazane rachunki. W ten sposób z jej konta wyparowało 40 tysięcy złotych. Potrącił motocyklistę i uciekł z miejsca wypadku. Jest wyrok dla kierowcy odpowiedzialnego za zdarzenie, do którego doszło w Golonce Dolnej. Sławomir B. usłyszał 5,5 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna jechał bez uprawnień, a uciekając naraził na niebezpieczeństwo postronne osoby.
5: Jeżeli teraz 3 minuty po godzinie 13 wam po głowie chodzi albo sen, albo pocałunki, to ja wam powiem nie, nie, nie. Teraz to powinna być praca, nauka albo inne obowiązki. Nie no, oczywiście żartuję. A wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, zapewnię wam w najlepszych polskich hitach. Będzie Edyta Bartosiewicz i sen, będzie Sanach i pocałunki, a na początek T-Love. Nie, nie, nie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

zakrzyknijcie sobie tak jak Patrycja Mankowska, to trochę was obudzi na pewno. Was i pewnie waszych sąsiadów z biurka obok w pracy, albo tych, którzy siedzą na rusztowaniu obok. Niezależnie oczywiście, co tam w pracy robicie, na czym ona polega. Patrycja Markowska, drogi kolego, w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Patrycja Markowska zaprezentuje się na tegorocznym festiwalu w Opolu, festiwalu, na który my, SK2, się wybieramy i w piątek, w przyszłym tygodniu, zagramy dla was specjalny program właśnie z Opola, stolicy polskiej piosenki. Od takiego wydarzenia nie możemy sobie odpuścić, skoro polskie hity, polska muzyka to nasza specjalność i ogromna miłość. A festiwal opolski rusza dokładnie za tydzień, w czwartek, 4 czerwca. Teraz Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu SK2. Później Ewelina Lisowska. W kolejce też w tej dziesiątce hitów jeden po drugim jeszcze Maciej Musiałowski i Sylwia Grzeszczak.

0: Disc Jockey będzie szczerze quiz nad konsolety, być może nie jeden w najbliższy weekend. Wy możecie teraz robić dokładnie to samo, na przykład ze śmiechu. Mam nadzieję, że atmosfera u was jest taka, wiecie, heheszkowa. Wanda i Banda, Hi-Fi Superstar, to jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich, wiadomo, w Radiu SK2, 22 minuty do godziny 14 zostały. Mam nadzieję, że czekacie na weekend, że u was coś fajnego się weekend wydarzy, jak się nic nie wydarzy, to też jest fajnie, w końcu kiedyś odpocząć trzeba, nadrobić zaległości senne, poleżeć brzuchem do góry, no wiecie jak to się robi, prawda? Ale gdybyście wybierali się na przykład na jakąś fajną imprezę, bo być może w waszym mieście, waszej miejscowości, waszej wsi, waszej gminie, waszym powiecie dzieje się coś fajnego i wiecie, że przyjedzie wielka gwiazda, no to super, to się bawcie, korzystajcie, może jakiś autografik uda się wyłowić, czego życzę i za co kciuki trzymam, ale przy okazji takich wydarzeń czasami wychodzą na jaw sytuacje dość zabawne. Na przykład partnerem tegorocznych Dni Miasta Żuromin został lokalny zakład pogrzebowy. Podobno bardzo uratowane są służby porządkowe, bo to znak, że będzie wyjątkowo spokojnie.
1: Autopromocja SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabrać.

0: Polska 2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółk z obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: I po rytmie.

0: To Krzysztof Zalewski, kurier na finał tej godziny w Radiu SK2. Zaraz 14, punktualnie o 14 najświeższe newsy, a potem kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. No i skąd to się wzięło dzisiaj, jako że mundial za chwilę, opowiem skąd się wzięła piłka. A piłka potrzebna jest i do gry w nogę, i do gry w tenisa, i nasz czworonóg też się pewnie cieszy z tego, jak mu piłkę rzucamy. No właśnie, skąd się wzięła piłka? O tym wszystkim po godzinie 14 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka

0: Zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Fortin.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: I po reklamie.
20: W Jeleniej Górze czeka nas przyjemne popołudnie. Termometry wskażą około 20 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone, choć słońce też się pojawi. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem temperatura spadnie do 18 stopni. Jutro zapowiada się prawie bezchmurnie, z maksymalną temperaturą sięgającą 22 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
21: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To już prawomocne. 5 lat więzienia za molestowanie uczennic. Rzeszowski Sąd Apelacyjny podwyższył karę.

0: Dla byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich szkół. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata za kratami. Mężczyzna był oskarżony o molestowanie uczennic w wieku poniżej 15 lat oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Oprócz więzienia Ryszard D. ma też zakaz pracy z dziećmi.
1: Jednostkowe środki karne w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi łączy na okres 10 lat.
0: Zaznaczał Arkadiusz Chryniszyn z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Na ogłoszeniu wyroku byli rodzice jednej z dziewczynek.
2: Szczerze, to ulga.
3: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
0: A część wątków z tej sprawy skierowano do ponownego zbadania. Do szpitala zabrał go śmigłowiec ratunkowy. Poważny wypadek w gminie Brzeziny pod Kaliszem. Kontrolujący budynek dawnej szkoły w Aleksandrii wójt spadł ze stropu.
4: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
0: Mówi Edyta Marciniak z Komendy Policji w Kaliszu. Policja wyjaśnia sprawę. Powiadomiona ma też być inspekcja pracy. Trawa coraz wyższa, ale koszenia prędko nie będzie. W Bydgoszczy urzędnicy pozwalają roślinom swobodnie rosnąć i stawiają na łąki kwietne. Idą za tym same korzyści, przekonuje Marta Stachowiak z ratusza w Bydgoszczy.
5: Ta wyższa trawa nie tylko zatrzymuje wodę, przyciąga owady, pszczoły, motyle i inne zapylające. To z kolei oznacza, że dostęp do pokarmu mają ptaki.
0: W Bydgoszczy nie ma dziś sztywnego harmonogramu koszenia. Wszystko zależy od pogody i tempa wzrostu roślin. Wyjątkiem są główne arterie miasta.
6: SK2 News. Jelenia Góra.
7: Błażej Stachewicz. Trwa sprawdzanie firm korzystających z odszkodowań. W prokuraturze jest już pierwsze zawiadomienie. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego do tej pory skontrolowała ponad 500 firm. Pod lupę trafiają dokumenty, na podstawie których przyznano pożyczki na odbudowy i naprawy po powodzi. Jedna sprawa najprawdopodobniej skończy się w sądzie. Dzień otwarty domów przysłupowych oraz wystawa malarstwa, ceramiki i akwareli Dariusza Gudawy. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza już w niedzielę. Najmłodsi z okazji Dnia Dziecka będą zwiedzać za darmo.
8: Grałeś kiedyś w piłkę?
9: No grałem.
8: Ale skąd miałeś piłkę?
9: Różnie.
10: Matka z ojcem kupili.
9: Ktoś przynosił czasem.
8: No właśnie, moi drodzy, skąd się wzięła piłka? Na to pytanie odpowiem, skąd to się wzięło już za chwileczkę w Radiu SK2, ale będę też grał najlepsze polskie hity. Monika Lewczuk, ty i ja tak zaczynamy, a potem Wiktor Woligura i Dry School 4 pory roku. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Ja jakoś tak ten numer kojarzy mi się z fajnymi latami mojego dzieciństwa. Wiadomo, że za dzieciaka to było inaczej, nie? Urszula i Malinowy Król w Radiu SK 2, u nas najlepsze polskie hity. I już mamy 17 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Pewnie też za dzieciaka częściej graliśmy w piłkę niż teraz, kiedy być może jesteście dorośli. A zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięła w ogóle piłka? Okazuje się, że jest to jedna z najstarszych zabawek i sportowych rzeczy na świecie. Pierwsze piłki pojawiły się kilka tysięcy lat temu i były robione z tego, co akurat było pod ręką. Ze skóry, ze szmat, z trawy, a nawet zwierzęcych pęcherzy. Już starożytni Chińczycy grali skórzanymi piłkami wypchanymi piórami. Majowie w Ameryce używali piłek z naturalnego kauczuku do rytualnych meczów. W średniowiecznej Europie piłka była dość brutalną rozrywką. Mecze rozgrywano całymi wioskami, a piłka często była robiona z nadmuchanego świńskiego pęcherza obszytego skórą. Problem? Taka piłka szybko pękała i rzadko była idealnie okrągła. Przełom nastąpił w XIX wieku, wtedy wynaleziono gumę i zaczęto produkować nowoczesne, bardziej wytrzymałe piłki. Wtedy też rozwijała się piłka nożna w formie, którą znamy dzisiaj. Charakterystyczna biało-czarna piłka stała się popularna dzięki mundialowi w 1970 roku w Meksyku. Ten model nazywał się Telstar, miał czarne pięciokąty, żeby był lepiej widoczny w telewizorach czarno-białych. Po prostu. W czasach PRL dzieciaki masowo grały w Polsce tak zwanymi biedronkami, lekkimi, kolorowymi piłkami z gumy albo plastiku. Te były tanie, często latały na dachy, pękały po kilku mocniejszych strzałach, no ale praktycznie każde podwórko w Polsce miało swoją kultową piłkę, a kiedy ktoś przynosił prawdziwą skórzaną futbolówkę, od razu zostawał królem osiedla. A taka futbolówka to było też prawdziwe bogactwo, stąd też to słynne "Nie siadaj na piłkę, bo będzie jajo!"
1: Skąd to się wzięło?

0: Ciekaw jestem, czy wy macie może jakieś wspomnienie z Baśką, jeżeli chodzi o ten hit, czy może z konkretnymi
1: kobietami, o wspomnianych przez Roberta Gablińskiego tutaj imionach. Wilki za nami!
2: SK2, wehikuł czasu.
0: A jeżeli chodzi o Przeżyj to sam Lombardo, macie jakieś konkretne wspomnienia? Ja mam takie, że to była piosenka, którą, ojej, na wielu akademiach w szkole podstawowej śpiewałem. I tę historię może już zostawmy. Natomiast jeżeli chodzi o ten hit, to wyobraźcie sobie, że Przeżyj to sam, zanim został hymnem pokolenia ludzi lat 80., to tak naprawdę melodia do tego wielkiego, wielkiego hitu powstała dużo wcześniej. Grzegorz Stróżniak skomponował pierwszą wersję już jako nastolatek, mając około 16 lat. Utwór wtedy nazywał się Ciche Marzenia. Jest też anegdota, która krąży wokół Przeżyj to sam. Podobno cenzura bardzo nie lubiła tego utworu. Uznawano go za zbyt niebezpieczny politycznie. Mimo to, albo właśnie dlatego, ludzie kopiowali Przeżyj to sam na kasetach, przekazywali sobie dalej, śpiewali, lubili tę piosenkę i tak chyba jest do dzisiaj. Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z Przeżyj to sam. Jest absolutnym klasykiem. Przez lata krążyła wokół tej piosenki legenda, że podobno przynosi ona pecha polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Kibice zauważyli, choć nie jest to oficjalnie potwierdzone, że ta piosenka bardzo często leciała w stacjach radiowych przy okazji słabszych występów kadry na mundialach. No dobrze. Czasy się zmieniły trochę. Kadry na mundialu na przykład nie mamy, a Lombard Przeżyj to sam w SC2. Proszę bardzo.

0: To jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2. Kasia Sienkiewicz, Były Momenty. Tak, kończymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Natomiast Kasia Sienkiewicz i Były Momenty, nie dość, że mi się podoba, to wam również widzę, że jest tendencja wzrostowa tego hitu, jeżeli chodzi o gorącą polską dwudziestkę. Ostatnio na 15, ale do góry, a może być jeszcze wyżej, bo to wy decydujecie, wy głosujecie, wy klikacie na sk2.pl. Za chwileczkę Enej i Lili. No i też w sumie za dłuższą chwilę będzie godzina 15, do tej pozostało dokładnie 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
8: Blik. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Czy opłaca się dbać o codzienny?

0: tygodni świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.

0: Zacznij od Bacha, to Zbigniew Wodecki w Radiu SK 2, gramy najlepsze polskie hity. A propos początków, w jednym z wielu wywiadów, jakich Zbigniew Wodecki udzielił, artysta przyznał, to już było w czasach, kiedy wszyscy używaliśmy i używamy do dzisiaj telefonów komórkowych jako budzików, że sam w telefonie ma taki ustawiony budzik z konferansjerską zapowiedzią, a teraz przed Państwem Zbigniew Wodecki i dalej gromkie brawa. No to rzeczywiście w jego stylu jestem w stanie uwierzyć w tę anegdotę. Polecam, może sami sobie zmajstrujmy takie budziki, to będzie zawsze miło i z uśmiechem na początek dnia. A tymczasem już za chwilę godzina 15 i o 15 punktualnie najświeższe newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją Schab Wieprzowy, dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99, teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
8: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
9: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze Smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze Smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.
12: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 19 kresek. Chociaż niebo będzie częściowo zasłonięte chmurami, słońce też przebije się przez nie. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Jakość powietrza pozostanie przeciętna, dlatego warto zwrócić na to uwagę. Jutro możemy liczyć na więcej słońca i temperaturę dochodzącą do 22 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Jeleniej Górze za godzinę.
0: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
13: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
14: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
13: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
15: Bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy.
13: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm.
0: A zgodnie z zapowiedzią rządu, do końca

0: Tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Polska, przypomnijmy, ma pozyskać z programu niemal 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu liderowi Konfederacji Sławomir Mentzen może stanąć przed sądem, o to wnioskuje policja. Chodzi o odpalenie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Mentzen miał w ten sposób złamać zakaz wydany przez wojewodę. W sprawie uchylenia Mentzenowi immunitetu posłowie zagłosują najpewniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu za 2 tygodnie. Już w czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy kołowy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
2: Błażej Stachewicz. Rozbudowa A4 coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję środowiskową na odcinek Krzywa Legnica. To otwiera furtkę do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi. Prace na odcinku mają trwać do 31 roku. W Wałbrzychu trwa za to studenckie święto. Podczas juwenaliów studenci biorą udział w grze terenowej, a wieczorem czekać ich będzie kino pod chmurką. Jutro natomiast warsztaty i koncert grupy Happy Set, a wszystko w starej kopalni w Wałbrzychu.
3: 2,5 minuty po godzinie 15. Nieźle, co to już prawie weekend. No bo jutro o tej porze to gdzie my będziemy myślami? Wszyscy wiemy. Pektus, jeden moment, taki jest plan muzyczny. Na muzyczny początek tej godziny, a potem Edyta Górniak, Ania Dąbrowska. W kolejce też m.in. Bledka. Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry.

Zabletka i dwa dni w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, 16 minut po godzinie 15. Czasami dzieje się na osiedlowych balkonach i na osiedlowych uliczkach grasują naprawdę różne dziwne przypadki. Po historii, którą wam teraz opowiem, zastanówcie się, co suszycie na balkonie, jak rozwieszacie. Może trzeba popracować nad techniką albo zmienić przyzwyczajenia, ale właśnie policjanci z Leszna zatrzymali mężczyznę, który przez kilka tygodni kradł damską bieliznę suszącą się na balkonach jednego z osiedli. Gość usłyszał już zarzuty, o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Drodzy panowie, jeżeli wasza ukochana, nie wiadomo, ciągle była w potrzebie czegoś nowego, bo nie wiadomo gdzie ginie, no to może właśnie został namierzony winowajca. Więc może tak przezornie, jednak suszenie na balkonie to nie jest do końca dobry pomysł i warto pomyśleć nad innym sposobem. Jaki to może być sposób w przypadku bielizny? To już tylko i wyłącznie waszym pomysłom zostawia. Wierzę, że takie macie. Marcin Rozynek, Siłacz, później Kukiz i Piersi i Cały Mnie w Radiu SK2.

0: To Tacek, którzy tęsknią za tym, żeby w końcu na tej swojej ukochanej kanapie zasiąść, zdjąć buty, wyciągnąć się, poprzeciągać się, trochę odprężyć, odpocząć, ale jeszcze można trochę popracować. Nie ma miejsca jak dom, mrozu. To jest Kadbał, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Kasia Wilk i... pierwszy raz. Będzie też Manam, nie poganiaj mnie. To się ładnie układa. Będzie też Oskar Cyms i no co ty? Takie rzeczy tylko u nas w Radiu SK2. 15.30 na zegarkach, czas na skrót najważniejszych newsów. Teraz Jakub Konieczkowicz.
1: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Głuchowie w powiecie toruńskim. Motocyklista zdarzył się z pociągiem relacji Chełmża-Unisław. Mimo reanimacji 30-latka nie udało się uratować.
2: Około godziny 13.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pociągu z motocyklistą w miejscowości Głuchowo. Na miejsce zostały wysłane 3 zastępy straży pożarnej.
1: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z toruńskiej straży pożarnej. Maszynista był trzeźwy, ruch pociągów jest wstrzymywany. 47

Siedmioro uczniów i 20 dorosłych ewakuowano ze szkoły. Zapalił się dach budynku. To w Kruszewie w powiecie grójeckim. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu pracuje 11 jednostek straży pożarnej, a sam pożar jest już opanowany. Zaskakująca pogoda po zimnej zośce. IMGW ostrzega przed przymrozkami w 9 województwach, w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują tej nocy. We'll be right back.

0: Pewnie, że nie idziemy, aczkolwiek krótka drzemeczka o tej porze, kiedy być może energia nam spada, by się przydała. Co chodzi wam po głowie? No, przyznajcie się, przyznajcie. Oskar Cymsto, co ty? Westerwa to są najlepsze polskie hity, zaraz Hania Kuzimowicz. Poza tym goście do nas idą i będą po godzinie 18, właściwie jeden gość. Michał Szpak odwiedzi SK2, czyli odwiedzi nas, odwiedzi was, no i Kinga Baryga z nim porozmawia. To po godzinie 18.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo.

0: To Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w kilometrach. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że wy waszą drogę z pracy do domu mierzycie. No jeżeli w kilometrach, to jest ich na tyle mało, żebyście szybko się w domu znaleźli. Ewentualnie, jeżeli podróż sprawia wam ogromną frajdę i przyjemność, to na tyle dużo, żebyście tej przyjemności i frajdy sobie dostarczyli tylko bez korków. Bez korków. Tego wam życzę i bez żadnych jakichś tam incydentów po drodze.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg. 8,39 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art

0: 16, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną.

0: więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
1: I po reklamie.
2: Czwartkowe popołudnie w Jeleniej Górze zapowiada się przyjemnie. Temperatury wzrosną do 19 kresek, a na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu, co sprawi, że spacer będzie całkiem przyjemny. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Jutro natomiast czeka nas jeszcze więcej słońca, a termometry pokażą nawet 21 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.

0: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, po których służby interweniowały w domach polityków i osób związanych z opozycją. Taką informację przekazał premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Jak podkreślił, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
0: Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika, a swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi też prokuratura. Nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Lewej spółka już we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców. Na mundial nie udało się awansować. Przed nami dwa mecze towarzyskie. Jakie są oczekiwania kibiców? Sprawdzał Kamil Warzocha.
2: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
3: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć.
4: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu.
5: Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
0: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca w Warszawie mecz z Nigerią.
6: K2 News. Jelenia Góra.
7: Błażej Stachewicz. Ten golf miał więcej dziur niż całe pole do golfa. Auto zatrzymali do kontroli jeleniogórscy policjanci. Zaniepokoił ich hałas i stan karoserii pojazdu. Przy bliższych oględzinach okazało się, że otworów i pianki jest w golfie więcej niż zdrowej blachy, a lista rzeczy działających może być dłuższa niż tych niewymagających naprawy. Skończyło się lawetą i przepadkiem dowodu. Arboretum w Wojsławicach zaprasza na nietypowe bicie rekordu Polski. Chodzi o kategorię pod nazwą najwięcej osób jedzących jednocześnie czereśnie. Próba już 20 czerwca.
8: To już 3 minuty po godzinie 16, za chwilę Jarząbek ze swoją prawdą. Prawdą dzisiaj bardzo ważną i istotną dla wszystkich kierowców, więc nasłuchujcie. A nasłuchujcie też najlepszych polskich hitów, bo takie przygotowałem i dla was mam, i gram, i Jamal Policeman będzie tegoroczny hymn męskiego grania od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino, czyli nareszcie. Tak możecie pośpiewać albo wykrzyczeć, jak wychodzicie z roboty, a na początek Stanach i Melodia. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 13 po 4 to jest K2 i tak bujają was najlepsze polskie hity Jamala Policeman. A teraz proszę uważnie posłuchać Jarząbka, bo jak Policeman powie dokumenty do kontroli, to żeby zdziwienia nie było.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentów. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawa jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50.

0: 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK 2.
2: Zawsze możecie odpuścić ten temat i sobie pojechać autobusem na przykład. I to jeszcze z liściem na głowie i prawka nie trzeba mieć. Można. Elektryczne gitary, człowiek z liściem już teraz, a Jarząbek wróci jutro po 16:00.

0: taka praktyczna i codzienna, prawda o nas na tę porę jest taka, że nam się pewnie o tej porze już bardzo nie chce. No możemy być zmęczeni. 16.30, Sylwia Grzeszczak, prawda o nas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity i czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Z ogniem walczy 10 zastępów Straży Pożarnej. To w miejscowości Buszkowy pod Gdańskiem, gdzie zapalił się dom jednorodzinny.
2: W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili pomocy.
1: Mówi Marcin Tabiś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Ogień jest już opanowany. Trwa poszukiwanie kierowcy, który w nocy w Lublinie uciekał przed policyjnym patrolem. Mężczyzna miał kierować pod wpływem alkoholu. Jadąc ulicami o mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Samochód rozbił się w końcu na sygnalizacji świetlnej. Kierowca zdołał uciec, ale policja zatrzymała pasażera. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi nawet 5 lat więzienia. Dobre wieści z Paryża. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. W drugiej rundzie pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4 i 6-0. To jeden z największych sukcesów w jej karierze. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju.

0: czasami są takie dni, kiedy nic się nie udaje, wszystko wychodzi źle, każdy jest niezadowolony z tego, co zrobiliśmy, a my mamy też jakieś takie poczucie, że wszystko zawaliliśmy. Słuchajcie, to normalne, trzeba zrobić tak zwany reset, czyli jak najszybciej zakończyć ten dzień, a jutro wstać z uśmiechem, nową siłą i na pewno będzie dobrze. No bo jak jutro może być źle, jak jutro już mamy piąteczek? Lor, wszystko jedno, wszystko źle za nami, to SK, to są najlepsze polskie hity, za 19 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na

0: Liniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
11: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
10: To dobre cechy charakteru.
11: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
12: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Dęboną, zostańmy sami. I teraz ja nie wiem, tak trochę niezręcznie się czuję, czy to jest jakaś sugestia, czy to jest jakaś podpowiedź, że, przy co, że ja mam tu zostać, za chwilę przyjdzie Kinga Baryga i w sumie jak spojrzymy na sprawę tak, no wiecie, to zostaniemy sami. A nie, zostaniemy z wami. A nie, ja mam iść, a Kinga zostanie z wami. Okej, dobrze, tak robimy. Kinga Baryga i najlepsze polskie hity, oczywiście to Wesce 2 już po godzinie 17. No to ja jednak pójdę. Dzięki za dzisiaj.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: I po reklamie.
11: Wieczorem w Jeleniej Górze spodziewamy się przeważnie zachmurzonego nieba, choć słońce od czasu do czasu wyjrzy zza chmur. Na termometrach zobaczymy przyjemne 19 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostawia trochę do życzenia, dlatego warto mieć to na uwadze. Jutro czeka nas w większości bezchmurne niebo, a temperatura wzrośnie do 21 stopni.

0: zaraz w Radiu SK2 Newsy.
1: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw niżej zostają z nami na kolejne 2 tygodnie. Chodzi o rządowy program obniżający akcyzę i podatek VAT na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy CPN zostanie z nami na wakacje?
2: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
3: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
2: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
1: Jeden z żołnierzy jest w ciężkim stanie. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazd z nieznanych na razie przyczyn zjechał z drogi i przewrócił się na pobocze. Poszkodowanych zostało w sumie 8 wojskowych. Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury. Ponad 1500 projektów społecznych zrealizowanych przez prawie 7500 uczniów. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
4: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
1: Mówi Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami, ale zdaniem uczestników nagrody nie są najważniejsze.
5: Sam udział dał nam naprawdę wiele poczucia tego, że jesteśmy w stanie zrobić coś ciekawego, coś takiego, co zmienia faktycznie społeczeństwo.
6: Zyskaliśmy dużo nowych umiejętności, współpracy, zaangażowania.
7: Przede wszystkim jednak doświadczenie.
1: A dzisiejszy finał nie kończy olimpiady. Kolejna edycja już we wrześniu. Szczegóły na zwolnienisteorii.pl.
8: SK2 News. Jelenia Góra.
9: Błażej Stachewicz, dajcie głośniej, bo będziemy chwalić młodzież, tą jeleniogórską. Wszystkie nasze zespoły zgarnęły srebrne wilki za projekty w ramach konkursu Zwolnieni z Teorii. Doceniono kreatywność i społeczną energię, a pomysły jeleniogórskiej młodzieży skradły serca jurorów. Dają rodzinne ciepło i dom. Teraz dostali nowe auta. 2 samochody trafiły do rodzin zastępczych z powiatu karkonoskiego. Pomógł program Fundacji ESPA. Najem aut będzie finansowany z kasy powiatu przez najbliższe 2 lata.
10: 3 minuty po godzinie 17. Najlepsze polskie hity grają dalej. Dzisiaj mamy czwartek, 28 dzień maja. Ja znalazłam taką informację, że często mówi się, że czwartek to jest kwadrans do weekendu i do piątku. Fajne? Do ciebie to pytanie, Kuba, halo. A, przepraszam, mikrofon ci wyłączyłam.
11: Tu mnie pyta, wywołuje, no i tyle.
10: Ale widać,
11: że kwadrans do weekendu, no bo jak już tak zapomina człowiek o takich rzeczach.
10: To... Tak, no bo my myślimy o weekendzie i gramy najlepsze polskie hity, które pozwalają się zrelaksować. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
8: SK2.
10: Myslowic i mieć czy być na dobry początek.

Łzy, oczy szeroko zamknięte. 21 minut po godzinie 17 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A dzisiaj u nas w pracy wywiązała się taka rozmowa, że lubimy zwroty do nas, na przykład jeżeli ktoś się zwraca do nas po imieniu, nie lubimy, gdy ktoś się zwraca po nazwisku lub w jakiejś odmienionej formie imienia, więc ja przychodzę teraz z pytaniem do was. Jak lubicie, gdy zwraca się do was na przykład koleżanka, kolega z pracy, bądź druga połówka? Dajcie znać, czekam na takie najciekawsze propozycje i te najciekawsze nagrodzimy oczywiście gadżetami Radia SK2. No może na przykład lubicie, jak zwraca się do was Kicia, albo kochaniutka, albo kochanie moje najdroższe. Czekam na wasze propozycje. Wasze głowy stojąc w korku na pewno parują, są otwarte, więc wysyłajcie głosówki, bądź wiadomo.

0: chłopcy z Placu Broni, kocham wolność. Tak wam gramy w Radio SK 2, 20 minut przed godziną 18. Pytałam was o zdrobnienia i jak się okazuje, no to jest temat, który bardzo was poruszył. Odezwała się do nas m.in. Paulina. Halo, halo Paulino, jak to u was wygląda?
1: No to u nas zdecydowanie zdrobnienia są na topie. Czyli Paulineczko kochana, no ale wtedy też jest jasne, że coś chce. I w drugą stronę też to działa, bo kiedy ja mówię Michałeczku mój drogi, no to znaczy, że też mam jakiś biznes do niego.
0: Sprytnie, sprytnie to sobie wymyśliliście. No to Paulineczko kochana, ja mam dla ciebie wyjątkowo, nie chcę nic od ciebie, ale daję ci kubek Radia SK2. Mam nadzieję, że z niego kawa będzie smakowała zdecydowanie.

0: promocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. W akcji 5.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
2: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze Smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze Smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.

Ewa Farna i Znak. Tak wam gramy w Radio SK2 chwilę przed godziną 18, a jeśli teraz odpaliliście radio, to jest to znak, żeby nas dalej słuchać. A wiecie dlaczego? Bo po 18 w naszym studiu Radio SK2 gość specjalny Michał Szpak z nowością, więc słuchajcie nas uważnie, bo będziemy wam ją grać.

0: obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 500

0: programie.
1: Jest 18, newsy Ski 2, Jakub Konieczkowicz. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą, płonie blisko 5 hektarów w miejscowości Międzyleś.
2: Straży pożarnej. Już 2 plutony z powiatu chmielskiego oraz węgrowskiego. Na miejscu udają się kolejne z powiatu legionowskiego i wyszkowskiego.
1: Mówi Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie. W akcji strażaków wspierają również samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne, posługując się podrobioną aplikacją M-Obywatel. 3 nieletnich zatrzymano w Głogowie na Dolnym Śląsku. Poproszeni o dowód osobisty przedstawili wygenerowane fałszywe cyfrowe dokumenty. Nieletni odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego. Był pytany m.in. o przyszłość w drużynie narodowej.
3: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też do reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
1: A biało-czerwonych czekają teraz 2 mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią.
4: Minuta po godzinie 18, a my już w studiu Radia SK2 mamy gościa specjalnego. Michał Szpak razem z nami. Cześć, Michale.
5: To już? To już jest edycja?
4: To już jest ten moment, kiedy
5: This
4: możesz się przywitać. Prawie tak. Ale to jednak Radio SK2. Dzisiaj Michał przychodzi do nas, no właśnie, z premierą.
5: Z premierą swojego najnowszego singla, który nosi tytuł Maj. Jest końcówka maja, więc maj przedłużamy o kilka miesięcy jeszcze, moi drodzy.
4: Właśnie, przedłużamy i gramy najlepsze polskie hity, a do rozmowy z Michałem już za chwilę wracamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2

0: To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu jest już Michał Szpak. Witam ponownie.
1: Witam ciebie i słuchaczy, oczywiście również witam bardzo.
0: Michał, śpiewająco podchodzisz do życia, to widać, bo śpiewałeś tutaj w międzyczasie też, więc ja chciałabym zapytać, co tam u ciebie, bo fani pytają, słuchacze pytają.
1: No właśnie dzisiaj przyszedłem nie bez powodu, bo przyszedłem z powodu premiery mojego najnowszego singla Maj, który pewnie za niedługo sobie posłuchamy, którego sobie za niedługo posłuchamy, a teraz chyba czas na jakieś przepytywanki, tak?
0: Właśnie chciałabym zapytać, czy ten sezon koncertowy, który się zbliża, to są też plenery, czy on dla ciebie jest aktywny?
1: Aktywny. Chociaż w tym roku nie jest tak aktywny i dobrze, po prostu potrzebuję takiego resetu.
0: Właśnie, bo zazwyczaj jest tak, że jak artyści mają dużo na głowie, to później potrzebują tego relaksu. To jak ty się relaksujesz?
1: Na imprezach, z rodzinką, z przyjaciółmi, różnie. Wyjeżdżam na wakacje, oczywiście to jest taki standardowe, ale jeśli mam jakiś taki, że tak powiem, bardziej intensywny czas, to na sam koniec zrobię sobie zawsze taki prezent, że idę na gruby melanż.
0: To bardzo dobrze. A czy ty lubisz wracać w swoje rodzinne strony?
1: Bardzo. Ja jestem z Jasła, kocham Jasło, jest pięknie położone, cudownie zielone, no naprawdę takie piękne, bajeczne miasteczko, które jest bardzo życzliwe i bardzo lubię tam wracać. No mam tam swojego tatuśka i brata i moją chrześnicę i siostrę. No nie, no w ogóle kocham, tak jest.
0: Pozdrawiamy oczywiście.
1: Pozdrawiamy
0: Polska
1: Jasło,
0: jest piękna, pozdrawiamy całe Jasło, a my wracamy do was już za chwilę i będziemy więcej mówić tutaj o singlu Michała Szpaka, czyli o Maju, z którym do nas przychodzi.
2: SK2.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, tak wam gramy w Radiu SK2, a w naszym studiu cały czas jest Michał Szpak. Cześć Michale.
1: Witaj jeszcze raz.
0: Witamy się ponownie, bo nie wiemy, kiedy tak naprawdę ktoś włączy

0: radio. Może włączył w tym momencie.
1: Jest jakiś nowy słuchacz właśnie teraz, którego pozdrawiam prosto z Warszawy, ze studia i przesyłam mu mnóstwo miłości ze swojej strony.
0: Tak, właśnie. Przesyłamy dużo miłości, ale też wkrótce puścimy tutaj nowość od ciebie, bo przychodzisz do nas z nowym singlem Maj. Czy to jest nowy etap w karierze Michała Szpaka?
1: Na pewno kolejne rozwinięcie, zaskakujące dla mnie samego i coś, co jest po prostu w moim wykonaniu świeże, bo nigdy nie sięgałem po taki rodzaj muzyki. Urodziło się to absolutnie organicznie, bo to nie było coś, co zostało stworzone na potrzeby, tylko urodziło się to z kampu muzycznego mojego zespołu, więc to jest taka praca zespołowa i jakiś motyw w przewodni, powrót do 80s-u, który we wszystkich nas po prostu drzemie i mamy do tego ogromny sentyment.
0: Czy to oznacza, że twoim ulubionym miesiącem jest maj? Możemy tak wnioskować?
1: A powiedzmy, że tak, chociaż ja jestem z listopada i kocham też listopad, mimo tego, że jest okropnie, że tak powiem, szary. Ale mam do niego też również sentyment, bo wiele edycji Voice'a kończy się w listopadzie. Tam są też moje urodziny, które kończą się nie po jednym dniu, a po kilku. więc jest super, ale maj, jak się okazuje, będzie już dla mnie zawsze wyjątkowy i zostanie zapisany na mojej karcie czasu i karcie muzyki.
0: Właśnie to, co dla ciebie, co symbolizuje personalnie tutaj ten numer maj?
1: No to jest taki głód pomiędzy... Taki głód miłości i głód wolności, czyli ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, jakby podróżować, że twoje życie jest takie... takie barwne, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego i to powoduje, że no rezygnujesz z jakiegoś życia na poczet jakiejś przyjemności, która z czasem może cię wprowadzać w jakąś melancholię. Aczkolwiek cały numer jest oczywiście bardzo pozytywny i zachęcam do tupania nóżką.
0: Właśnie, to jest ten moment, kiedy możesz już ten numer oficjalnie w Radio SK2 zapowiedzieć.
1: Jest taki moment na początku tego numeru, który brzmi... Maja, wam dobrego życzę w słuchaniu.
0: To gramy w Radio

0: Sylwia Grzeszczak. Bang, bang! Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 18, a już za chwilę przeniesiemy się w czasie. A to za sprawą wehikułu czasu Radia SK2. Jesteście na to gotowi? Mam nadzieję, że tak. No to zaczynamy!
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I gramy. Jeden z największych

0: Sylwia Grzeszczak. Bang, bang! Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 18, a już za chwilę przeniesiemy się w czasie. A to za sprawą wehikułu czasu Radia SK2. Jesteście na to gotowi? Mam nadzieję, że tak. No to zaczynamy!
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I gramy. Jeden z największych

w 1976 roku, bo jak się okazuje, to był początek solowej drogi. Krawczyk skomponował ten utwór zaraz po tym, jak w 1973 roku odszedł z zespołu Trubadurzy. On przyniósł mu duży sukces, no i znamy go i gramy do dzisiaj. I już teraz w Radiu SK2 Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle.

0: Natalia Nykiel i Bądź Duży. Tak wam gramy w Radio SK2, 15 minut przed godziną 19. Jeszcze do 19 trochę tych najlepszych polskich hitów usłyszycie. A po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa Nie mów tak, nie mów nie. I jeszcze do tego live na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer.
4: Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.

0: Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19. Po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity. Na przykład Dawid Podsiadło, ale też Wiktor Waligura. To jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy Was serdecznie. Startujemy o 19.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy ze

0: Dziękuję.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Będzie działo się niebawem sporo, a to za sprawą Dnia Dziecka, który wypada w poniedziałek, ale dużo zadzieje się właśnie z tej okazji już dzień wcześniej, w niedzielę, m.in. od 11 przy ulicy Solidarności w Jeleniej Górze na tamtejszym poligonie startuje Dzień Dziecka ze Strzelcem, a dodatkowo możecie też wybrać się do Szklarskiej Poręby, tam Dzień Dziecka z Goprem.
13: Wybiła godzina 19. Rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami, ale do tego dorzucamy jeszcze live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie, już za chwilę, już za moment odpalamy, ale także będzie zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Czekamy na wasze wiadomości z numerem telefonu. Do kogoś z was wkrótce będziemy dzwonić. Ale zanim to nastąpi, to Ewelina Flinta i Żałuję Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
14: SK 2.

Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku. Tak wam gramy w Radio SK 2. Już jesteśmy na TikToku, już live odpalony, więc zapraszamy was wszystkich serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie podglądać, co my tutaj robimy wtedy, kiedy nie gadamy na antenie, a także możecie brać udział w wyzwaniach, bo takie wyzwania dla was przygotowaliśmy, ale także przygotowaliśmy dla was zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Jeśli są tutaj jacyś chętni, to możecie się zgłaszać. Zabawa polega na tym, że ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtórzyły. I uwaga, uwaga, jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie pytania w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Kubek z logiem Radia SK2 warto taki mieć, bo podobno z niego kawa smakuje lepiej. No to co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Ania Dąbrowska i tego chciałam już teraz. SK2.

0: w Radio SK2, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: A razem z nami bawić będzie się Ania. Cześć Aniu!
3: Cześć!
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Ja się zakończyłam tacho i weszłam do domu, także po pracy jestem.
0: Po pracy, czas na odpoczynek, ale zanim odpoczynek, to jeszcze trochę zabawy z Radiem SK2. Co ty na to?
3: No, oczywiście, że tak.
0: Dobrze, to ja przypomnę jeszcze zasady tej zabawy. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli uda ci się odpowiedzieć na te pytania zgodnie z tymi zasadami, to zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Co ty na to? Wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Dobra, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynamy. Lubisz gry familijne? Halo, Aniu? Jesteś?
3: A to powiedziałam, jasne.
0: Łamigłówki czy gry karciane?
3: Nie.
0: Myślę, że lubisz gry komputerowe? Halo, halo, Aniu?
3: Być może.
0: Masz w domu komputer z kartą graficzną do gier?
3: Owszem.
0: Ajajaj, coś nie było słychać dokładnie tych odpowiedzi, więc nie udało nam się w pełni tutaj ze wszystkim zdążyć, ale z racji tego, że te słowa, które ja usłyszałam, się nie powtórzyły, to oczywiście kubek Radio SK2 trafia w twoje ręce.
3: Super, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, trzymaj się i miłego odpoczywania po pracy ci życzę, Aniu.
3: Dziękuję.
0: Pa!
3: Pa!
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Marisa i Odkochaj już teraz w Radiu SK2.

0: Maciej Skiba i Wołam to jest najnowszy numer od tego artysty, który gramy wam w Radio SK2, a my cały czas prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, na którego serdecznie was zapraszamy. Cały czas tutaj rośnie nam liczba widzów i moi drodzy, ja pytam się, z jakich miast jesteście? No to dajcie znać, a ja będę tutaj czytać. Biała Podlaska jest. Co jeszcze się pojawiło? Sanok, Opole, Sieradz, Warszawa. Tak, Wrocław, proszę bardzo, Kwidzyn, Łęczna. Tak szybko piszecie, że ja nie nadążam tutaj czytać. Szczecin, Konin, Leszno, Siedlce, Lubaczów, Kalisz. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie te miejscowości i przypominamy, że wy cały czas możecie na Messengerze Radio SK2 wysyłać pozdrowienia. Dzisiaj antena jest wasza. I cały czas możecie też odwiedzać naszego live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. A my gramy dalej. Już za chwilę Jonathan PZT Liwka obejmuje noce.
1: SK2
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup

0: teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: przy takich numerach to można odpoczywać. Sarsa i Jak w filmie, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Po 20 wracamy z kolejnymi nowościami, ale też starszymi numerami. Będzie m.in. Bledka i Dwa dni, ale także Dodaj melodia ta.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się.

0: 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Jeżeli macie ochotę wyskoczyć do Heliosa, to jak zwykle piszcie do nas, jeleniagora@sk.pl. Tam czekają na was darmowe bilety. Wystarczy napisać tylko, na co chcecie się wybrać, a ja chętnie się podzielę wejściówkami. Natomiast już niebawem na ekranie jeleniogórskiego Heliosa czekają na was młode matki. To w Dzień Dziecka w poniedziałek o godzinie 18 w ramach kina Konesera.
3: Dwudziesta wybiła, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze cały czas trwa live na TikToku Radio SK2. Zapraszamy serdecznie. Możecie też pozdrawiać, na przykład tak jak Monika.
4: Pozdrawiam całe Radio SK2, wszystkich słuchaczy i oczywiście ciebie, nasza Kingo kochana. Pozdrawiam cała Monisia z Poznania. Kocham was wszystkich.
3: No to również pozdrawiamy i gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2.

Na profilu Radia SK2 cały czas trwa, a to oznacza, że możecie tam wchodzić, zaglądać. Teraz mamy pewne wyzwanie, musimy dobić do 50 tysięcy tapnięć. Jak dobijemy? Co się wydarzy? A to właśnie trzeba zajrzeć na naszego live'a, żeby się o tym dowiedzieć i przekonać. A ja cały czas dostaję od Was na Messengerze Radia SK2 pozdrowienia. I tak Dorotka napisała. Gorące pozdrowionka i całuski dla moich cudownych syneczków Pawełka i Marcinka, mama Dorotka z Wrocławia. Pozdrawiamy serdecznie również, no i dodajmy, że taka mama z takimi pozdrowieniami to jest skandal.

0: Urszula, niebo dla ciebie, tak wam gramy w Radiu SK2, a teraz cofamy się w czasie i posłuchamy pewnego sentymentalnego numeru.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, jako że będzie robiło się sentymentalnie, to czas na nasz numer, starszy numer, o którym wszyscy bardzo, który wszyscy bardzo dobrze znają i pamiętają. Autobiografia zespołu Perfect. Można powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych utworów w historii polskiego rocka. Wydany w 1982 roku. No, dla wielu osób jest to hymn pokolenia dorastającego w realiach PRL-u. No i my teraz wracamy do tych wspomnień i do słuchania w Radiu SK2, wehikuł czasu Radia SK2, Perfekt i autobiografia już teraz.

0: Ania Szlagowska. Ile? Ile czasu zostało do 21? Gdyby o to ktoś pytał, to już mówię. 21 minut. 21 minut, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam pogram. I uwaga, będzie Oskar Cyms, bo pytacie o to w wiadomościach prywatnych, ale będzie też Happy Set. I zanim pójdę, a jeśli chodzi o Oskara Cymsa, to będzie na niebie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Myslowic i Chłopcy, tak wam gramy w Radio SK 2. Chwilę przed godziną 21, po 21 najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
0: Też.
2: A flat white?
0: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bez

0: Ceny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Cześć moi kochani, tu Błażej Stachewicz. To będzie wyjątkowa i niepowtarzalna noc. Czekają na was koncerty, warsztaty, będzie huta szkła, ale też ceramika i pokazy rzemiosła artystycznego. Ale to tylko część tego, co czeka was w noc świętojańską od 20 do 21 czerwca. W sobotę i w niedzielę to w ramach Art Glass Festival w Sobieszowie przy Bronka Czecha.
8: Magazyn lokalny.
9: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz. Już za chwileczkę będziemy rozmawiali o regionie, o inwestycjach, ale także o planach, które dotyczą miasta nad Jedlicą, Kowar. Wraz ze mną jest burmistrz miasta Kowary, pani Elżbieta Zakrzewska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
9: Pani burmistrz, zaczniemy może od dość świeżego tematu, od spotkania Kowar, tutaj reprezentowany przez panią, ale także Karpacza Podgórzyna, ponieważ w planach jest przygotowanie ścieżek rowerowych, które będą miały łączyć te trzy miejscowości. To na pewno świetna wiadomość dla rowerzystów, ale to też takie otwarcie na turystów, dodatkowa atrakcja w tych miejscach. Pierwsze spotkania trzech gmin już są za nami. Może powiedzmy, co udało się ustalić, na jakim etapie jesteśmy?
10: Zacząć należy od jednej kwestii. Kowary łączą Krzaczynę z Kowarami z centrum. Będziemy budować ścieżkę pieszo-rowerową od jak gdyby dworca PKP po Krzaczynę, po ulicę Malinową. Jest to odcinek ponad 3 kilometrów, który będzie niestety musiał mieć też tunel, bo pod wiaduktem będziemy wiercić albo odkopywać i wykonywać tunel.
9: Czyli duży wzrost kosztów.
10: Duży wzrost kosztów. I chcemy połączyć naszą jedną z najbardziej intensywnie rozwijających się dzielnic z miastem. No i tak, dojdziemy do Krzaczyny. I co dalej? No i powstał pomysł. Radny ze Ścięgien Edziu Wach przychodził do nas kilkakrotnie rozmawiać na temat ścieżki dla osób niepełnosprawnych, takiej rowerowej, ze Ścięgien do Kowar poprzez Krzaczynę. No i zaczęliśmy rozmawiać. On przedstawił swoją koncepcję i mówimy, no dobra, dojdziemy do Ścięgien i co dalej? No to dalej może byśmy jednak poszli do Karpacza. No i zaczęliśmy na ten temat dyskutować i dzisiaj już wiemy, jesteśmy po rozmowach trzech gmin. W trzech gminach zabezpieczone są środki finansowe na projekty. Na ostatnim spotkaniu gmin wyszło, że gmina Podgórzyn i Karpacz chce, żeby liderem przedsięwzięcia była gmina miejska Kowary. I my będziemy realizatorem tego przedsięwzięcia. W tej chwili przygotowujemy porozumienie dla trzech gmin. I będziemy wspólnie ogłaszać projektowanie odcinka około 1,5 kilometra, może 200 metrów, to zobaczymy dokładnie, to w terenie wyjdzie, na terenie Kowar, dalej przebieg przez kawałek Ścięgien i wpięcie na osiedle skalne do Karpacza, a później to już wiadomo, że będą rozprowadzone, każda gmina na swoim terenie będzie już indywidualnie prowadziła. Zależy nam na tym powiązaniu, dlatego że wtedy turyści

0: Ci skarpacza ze ścięgien będą elegancko połączeni z kowarami, będą mogli rowerami, wózkami, osoby z, w tej chwili modne jest, żeby...
1: Z niepełnosprawnościami.
0: Z niepełnosprawnościami, ale też mamy z wózkami często biegają i będą mogły też skarpacza ze ścięgien pobiec do kowar. W kowarach jeszcze robimy koło PKP taki ogromny parking na 100 samochodów, gdzie będzie można samochody zostawić i przesiąść się na rowery.
1: Czyli taki park and ride.
0: Tak, coś w tym rodzaju, bo chcemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Kowar, nie wjeżdżali do miasta, tylko żeby zostawiali swoje samochody na początku Kowar, a Kowary zwiedzali albo pieszo, albo rowerowo.
1: Pani burmistrz, na razie jest koncepcja, czekamy na porozumienie. Czy jakieś wstępne takie obliczenia?
0: Tak, do końca lutego chcemy już odbyć kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie teraz będzie w Karpaczu. Pani burmistrz zaprosiła nas do Karpacza, żebyśmy porozumieniem będzie do 10 lutego, a w połowie miesiąca lutego będzie spotkanie w Karpaczu. Chcemy to przedstawić na wszystkich trzech radach. Jak rady to zaakceptują, no to wtedy podpisujemy porozumienie i wchodzimy w proces postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu. Mhm. Projekt, no tak z rok czasu to jest jednak chyba minimum, czyli zahaczymy o 2027. No i po wykonaniu projektu będzie wykonawstwo. Liczymy, że kilometr trasy to jest między 1,5-2 miliony złotych, bo o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że przy tej ścieżce chcemy, żeby powstały miejsca odpoczynku dla, czyli ławka, kosz na śmiecie i ewentualnie lekkie zadaszenie, żeby można było miejsce, gdzie się przebrać, ewentualnie gdyby deszcz padał, gdzie się schronić, gdzie wypić herbatę.
1: Jakieś stacje serwisowe
0: i, jakieś ewentualnie stację serwisową i żeby na całej trasie właśnie takie miejsca, co ten kilometr na pewno coś takiego powstało.
1: Ile kilometrów trasa ma liczyć?
0: Jeszcze w tej chwili się...
1: Mniej więcej oczywiście.
0: Myślimy, że około 3 kilometrów, 3,5 kilometra na pewno to będzie.
1: I tu mówimy o całości trasy?
0: To mówimy o trasie z wlotem do Karpacza, do, na osiedle skalne. No dalej już po Karpaczu, no to wiadomo, Karpacz będzie swoją inwestycję prowadził. W dużej części Karpacz ma fajnie, bo ma dużo rzeczy zrealizowanych.
1: Czyli mówimy o inwestycji w okolicach 4,5 do 6 milionów.
0: Tak. Mhm.
1: 2027 możemy założyć, jeżeli wszystko
0: wykonawstwo,
1: dobrze pójdzie, że
0: byłby
1: projekt.
0: Wykonawstwo, czyli ósmy wykonawstwo.
1: Czyli w okolicach 2008 roku jest szansa, że już będzie połączenie.
0: Tak,
1: ja wiem, że to jest wróżenie z fusów zawsze.
0: Nie, to nie jest. Myślę, że bardzo pozytywne nastawienie rady w Podgórzynie, w Karpaczu i w Kowarach daje pozytywną wizję na to przedsięwzięcie.
1: Tutaj jeszcze podpytam, bo powiedziała pani, że wy jako Kowary będziecie nadzorować ten cały projekt.
0: Tak, wczoraj taka decyzja zapadła.
1: Czyli trasa zacznie ruszać z Kowar.
0: To nie ma znaczenia, czy ona z Kowar, czy ona z Karpacza ruszy, w zależności jak projekt, to też jest uzależnione od jednej bardzo ważnej rzeczy. Po jakich gruntach pójdziemy?
1: Czyli wykupienia ewentualne mogą...
0: Tak, czy to są grunty miejskie, czy to są grunty prywatne, to jest kwestia, wczoraj o tym rozmawialiśmy, dzisiaj jest za wcześnie, żebym o tym mówiła. Chyba najprostszy przebieg będzie na terenie Kowar, ale to kwestia niedługiego czasu i będziemy to wiedzieć.
1: Jakie argumenty jeszcze przemówiły za tym, że się zdecydowaliście na tą inwestycję?
0: Argumentów jest mnóstwo. Najważniejszy argument to jest połączenie komunikacyjne i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, rowerowym i pieszym. Kowar, Podgórzyna do Karpacza. Mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają w Karpaczu, pyta się, jak mają dojechać do Kowar, do atrakcji turystycznych Kowar, jak mają dojechać do ścięgien, do

0: choćby Western City i zawsze jest to problem. Ścieżki w górach, drogi w górach są bardzo wąskie. Jeszcze tam rowerzysta, no jest to duży, duży problem.
1: Jasne, a czy wstępnie możemy jakoś powiedzieć, jak planujecie tą ścieżkę przeprowadzić, chociaż jakieś punkty
0: nawigacyjne? Tak, z ulicy Malinowej poprzez tą drogę przy remizie strażackiej w Ścięgnach, później wejść na tą drogę przy byłym punkcie serwisowym Citroena i wyjście mniej więcej na Dworcową i z Dworcowej w Karpaczu w górę.
1: To będzie, ja tak nie do końca wizualizuję sobie tą ścieżkę. Będą ładne widoki, będą
0: przepiękne widoki, widoki na Śnieżkę, widoki na góry no przede wszystkim wykorzystanie tej infrastruktury, która w dużej części już istnieje też.
1: Czyli czekamy na lutowe spotkania i będziemy mogli informować dalej, co dalej z tym projektem. Super, to tutaj damy kropkę. Ja sobie... Pani burmistrz za sprawą działań Urzędu Wojewódzkiego
0: Marszałkowskiego
1: pociągi zaczynają wracać po wieloletniej przerwie do naszego regionu. Już możemy dojechać między innymi do Gryfowa, do Lwówka, no ale do Kowar jeszcze nie możemy. I teraz pytanie, bo tutaj w tym roku już to się powinno zmieniać. Połączenie pomiędzy Kowarami a Kowarami Górnymi jest w planach. Jak to wygląda?
0: Znaczy dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na rewitalizację linii od jak gdyby 100 metrów przed dworcem PKP do tunelu w Kowarach Górnych. No, kosztowna inwestycja.
1: Wszystkie oferty przekroczyły budżet.
0: Tak, tak, tak. Kosztowna inwestycja, ale mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnie to postępowanie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najpiękniejsze trasy widokowe są właśnie od dworca PKP poprzez Krzaczynę, Kowary Średnie do Kowar Górnych poprzez tunel. To jest najpiękniejsze miejsca widokowe. Tam jest jeden z najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Kowarach Średnich, gdzie takiego dzieła architektury tej inżynieryjnej nie ma w całej Polsce. Więc myślę, że to będzie taka perełka komunikacyjna na tym terenie. Natomiast cieszę się, że pan marszałek Przybylski dotrzymał słowa i jednak te 100 metrów do dworca PKP zostanie dociągniętych, bo co to oznacza? To oznacza, że pierwsza kolej w tym 2027 roku może pójść. Mnie to jeszcze cieszy z innego względu. My robimy rewitalizację byłego budynku dworca PKP. W tym budynku już w pierwszej części urzęduje Centrum Informacji Turystycznej, ale i jest czynne codziennie, łącznie z sobotą i niedzielą, ale obok w tej chwili za jakieś 2-2,5 miesiąca będziemy robić otwarcie Muzeum Regionalnego. Muzeum, gdzie jest część poświęcona właśnie komunikacji kolejowej, gdzie mamy zebranych bardzo dużo takich eksponatów sprzed 30 lat, jak ta komunikacja funkcjonowała. Oczywiście będzie też część poświęcona starym Kowarom, fabryce dywanów. Tutaj bardzo duża zasługa Mirka Góreckiego, byłego burmistrza, który zebrał bardzo dużo fajnych, ciekawych eksponatów, które teraz będą prezentowane. Robimy takie multimedialne muzeum. Ono jest w tej chwili w trakcie przygotowywania. No i pod koniec tego roku będzie oddane do użytkowania druga część byłego dworca, biblioteka, której chcemy zrobić taką bibliotekę XXIII wieku, czyli multimedialną, taką z wszystkimi
1: czyli nie całą taką, elektroniką. Jak często pamiętamy biblioteki.
0: Taką elektroniczną, ale też bibliotekę połączoną tak, coś podobnie jak w Karpaczu jest zrobione, czyli z częścią wystawową.
1: Czyli takim centrum kultury,
0: takie centrum kultury, coś w tym rodzaju. Nasza bibliotekarka Danusia Buni nawiązała współpracę z wieloma teraz modnymi literatami. Robimy bardzo dużo wieczorów literackich, właśnie poświęconych różnego rodzaju spotkaniom literackim. Chcemy też młodych ludzi przekonać, że czytanie to jest coś wspaniałego, że to są fantastyczne przeżycia emocjonalne, że nie tylko piktogramy się liczą, a i przesuwanie palcem po ekranie, ale również czytanie. Spotkanie z pięknymi ludźmi, którzy mają niesamowitą fantazję. No chcemy zrobić takie wow na wjeździe do Kowar. Kilka dni temu zaczęliśmy zrywać asfalt na całej ulicy Dworcowej.
1: I tam do 2027 chyba będzie.
0: Tak,
1: będzie problem,
0: ale w tym roku już zaczęliśmy rewitalizację. Będziemy wymieniali całą ulicę, wszystkie chodniki, całe oświetlenie. Robili ścieżkę pieszo-rowerową, właśnie przebiegającą przez Dworcową w kierunku Matejki. Także zupełnie nowe oblicze Kowar chcemy zrobić. I przy tym dworze, były dworzec PKP, który dostał drugie życie i ta linia kolejowa, no to jest coś, co razem robi piękną, no piękne takie miejsce.
1: I tutaj kolejna kropka, albo przecinek, myślę, lepiej powiedzieć przecinek. Do końca tego roku już powinniśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Ja tu sobie zrobię taki mały znacznik. Pani burmistrz, w Kowarach cały czas działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Będzie działał chyba przez cały rok 2026. To kolejne rozdanie już w ramach tego programu.
0: Tak, punkt konsultacyjny jest Czystego Powietrza. Niestety uwarunkowania programu Czyste Powietrze jest takie, że mieszkańcy w tej chwili mają robić audyty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wyeliminowano z Czystego Powietrza gaz. Mhm. Bardzo dużo mieszkańców jest rozczarowanych. To nie tylko moich mieszkańców, ale każdej innej gminy. I w tej chwili nastawienie się na prąd lub na pompy ciepła, no w wielu wypadkach jest nie do przyjęcia. Natomiast budowanie pieców piątej generacji na pelet jest rozwiązaniem, ale dla ludzi nieco młodszych, dla tych starszych to nie jest żadne rozwiązanie.
1: Pani burmistrz, punkt konsultacyjny, no to pomoc dla mieszkańców, czyli ten program jest na tyle skomplikowany, że jednak...
0: Nie, on nie jest skomplikowany.

0: pieców piątej generacji na pelet jest rozwiązaniem, ale dla ludzi nieco młodszych, dla tych starszych to nie jest żadne rozwiązanie.
1: Pani burmistrz, punkt konsultacyjny, no to pomoc dla mieszkańców, czyli ten tak. program jest na tyle skomplikowany, że jednak...
0: Nie, on nie jest skomplikowany. Gaz. My jako gmina też nie możemy. My cały czas, przez wiele lat pomagaliśmy ludziom w wymianie ogrzewania ich peletów.
1: Czyli tak zwane węgli, kopciuchy wymienialiście
0: kopciuchy
1: na gazówkę.
0: Na gazówki. A teraz od tego roku nie możemy już dopłaty robić i dużo ludzi, starszych szczególnie, chciałoby ten gaz.
1: Ale to jest sprawdzone źródło ciepła, do którego, które cały czas się jednak z ekologią jeszcze nam niedawno kojarzyło.
0: No tak, ale kopalniany, nie?
1: Tak.
0: No i w związku z tym niestety musi być wyeliminowany i to jest taki duży problem. Ludzie chcieliby wymieniać swoje piece, ale chcieliby je wymieniać na właśnie gazowe.
1: Co w związku z tym? Czy czyste powietrze w Kowarach zwolniło? Albo czy się zatrzymało?
0: Nie. Część ludzi wymienia mimo wszystko. To znaczy w budynkach jednorodzinnych nie ma problemu, bo ludzie budują pompy ciepła, robią fotowoltaikę i robią tą inną formę ogrzewania. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, tam gdzie były wymiany piecy z tych takich tradycyjnych na gazowe, tam wszystko stoi.
1: Czy jakieś rozwiązanie tutaj?
0: Może? Na dzień dzisiejszy nie. Nie ma żadnego programu rządowego, który by pomagał, a ludzie generalnie nie chcą prądu. Nie wiem, czy się
1: obawiają
0: boją...
1: Się kosztów.
0: Czy się, myślę, że przede wszystkim boją się kosztów.
1: W tym roku w Kowarach do programu jeszcze nikt się nie zgłosił.
0: Nie, w tym roku jeszcze nie. To jest dopiero początek stycznia. Zobaczymy. No, kilka dni temu umieściliśmy informacje o czystym powietrzu. Teraz będziemy robili spotkania świąteczne, takie noworoczne, podsumowujące 2025 rok. Będziemy mieszkańców informować, ale widzę po spotkaniach, w których uczestniczę, że zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.
1: Aha, czyli jednak tutaj ten program trochę złożył skrzydła. Dobra. Pani burmistrz, trwa budżet obywatelski. Kowar, do 13 lutego można zgłaszać projekty. W tym roku to chyba 200 tysięcy złotych, z tego co się orientuję.
0: Tak, mniej więcej 200 tysięcy złotych, mówię mniej więcej, w budżecie jest zapisana sztywna kwota 200 tysięcy. Jest to podzielone na kilka okręgów. Budżet jest i w wersji papierowej, i w wersji internetowej. Natomiast miasto Kowary nie musi prowadzić budżetu obywatelskiego, ale my chcemy prowadzić. Okazuje się, że bardzo dużo fajnych przedsięwzięć zostało uruchomionych. W tamtym roku na przykład zrobiliśmy psi wybieg. Z tym, że to jest jak gdyby taki pierwszy etap realizacyjny, bo jest ogrodzenie zrobione, są kosze zrobione, jest wybieg zrobiony, ale nie ma zabawek dla psów. No i wiem, że twórcy pierwszego etapu w tej chwili szykują się do drugiego etapu i namawiają mieszkańców, żeby głosowali na drugą część, żeby były miejsce zabawki różnego rodzaju dla tych naszych przyjaciół, czyli piesków, kotków, bo też zauważyłam, że są koty tam wyprowadzane. Także, a miejsce jest bardzo ładne, bo to jest przy przedwiośniu park miejski, także jest takie dość ciekawe miejsce. Innym elementem, który na pewno, bo już słyszę, że będzie kontynuowane i mieszkańcy chcą na to głosować, to jest zmiana oświetlenia na ulicy Ogrodowej z oświetlenia typowo LED-owego na oświetlenie tak, jak kiedyś to historycznie wyglądało. Piękne, stylizowane lampy i część od PKO zostało kilka lamp wymienionych. Od strony wjazdu na Ogrodową, czyli od ulicy Zamkowej, też zostało trochę wymienionych. No i w tej chwili został środek do wymiany. I jeżeli mieszkańcy zagłosują, no to również będzie tutaj to zrobione. Co jeszcze? Nie nie wiem, z różnymi projektami mieszkańcy przychodzą. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pod ich potrzeby robiona realizacja. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, a wymyślili sobie na Wojkowie witacz. Tak, ten witacz tym mieszkańcom, tam mieszkającym był potrzebny. On jest piękny, zrobiony przez lokalnego artystę pana Wokana, przepiękny.

0: Wiewiórki tam biegające, witacz mówiący, tu jest Wojków. Co wymyślą, zobaczymy. Wojków to w ogóle bardzo aktywna część miasta. Ratowali kasztany, zakładali te pułapki feromonowe, robili różnego rodzaju akcje zbierania liści, żeby te kasztany uratować. No zobaczymy, co w tym roku wymyślą, ale na pewno znając naszych mieszkańców i kreatywność, na pewno coś ciekawego będzie.
1: W tym roku to jest trzecia czy druga edycja w Kowarach?
0: To już jest czwarta.
1: To już jest czwarta edycja, ale ten czas szybko leci. Tak jak pani wspomniała, Kowary nie musiały wchodzić w ten pomysł, nie musiały udostępniać części swojego budżetu, ale to jest jednak możliwość wypracowania tej takiej trochę samorządności wśród mieszkańców, czy...
0: Dla mnie najważniejsze, że grupa ludzi skrzykuje się i mówi, w tym miejscu coś chcemy zrobić. Mhm. I to jest bardzo istotne, że mieszkańcy ze sobą rozmawiają, bo taka jest idea. My nie przekazujemy pieniędzy na wycieczki, my przekazujemy pieniądze na coś, co mieszkańcom jest potrzebne. Miejsce odpoczynku w Krzaczynie na przykład powstało przy ulicy Głównej.
1: Czyli takie dość twarde projekty wystawiacie.
0: Znaczy, no one są, to są projekty do kilkudziesięciu tysięcy, więc one nie są duże.
1: Ale chodzi mi o to, że one są fizyczne,
0: tak,
1: pozostają,
0: tak,
1: służą
0: pozostają
1: wszystkim.
0: I służą wszystkim. Aha. Na przykład zrobiliśmy rewitalizację boiska w Krzaczynie, zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, zrobiliśmy siłownię zewnętrzną. No to są elementy, które wszystkim mieszkańcom służą. Oczywiście po zrobieniu tego ktoś musi to obsługiwać, no obsługuje to gmina siłą rzeczy, ale no to są takie fajne przedsięwzięcia.
1: No to też jest chyba bardzo fajne narzędzie dla pani jako dla burmistrza, tak, czy dla samorządowców, bo no mieszkańcy sami mówią, czego chcą, a chyba tego dialogu czasami brakuje.
0: To znaczy my się staramy jeździć i rozmawiać ze wszystkimi, ale faktycznie mieszkańcy najlepiej wiedzą, czy im brakuje lustra drogowego, czy im brakuje hop.

0: jakichś znaków zwalniających, czy ewentualnie jakiegoś oświetlenia, to oni wiedzą, mieszkając przy danej ulicy, czego tak naprawdę potrzebują.
1: To też fajnie pokazuje, jak zmieniają się potrzeby w danych miejscach, bo jeżeli jest kłopot z chodnikiem, z ulicą, to mieszkańcy wtedy proszą o naprawę, a jak pojawiają się witacze, to znaczy, że już z tymi ulicami jest dużo lepiej chyba.
0: Tak.
1: Do kiedy w tym roku będzie trwał budżet? Kiedy głosowanie?
0: Chcemy, żeby do końca marca pozakończać wszystko.
1: Mhm. Czyli w marcu mieszkańcy będą znowu oddawali głosy.
0: Tak, oczywiście, i
1: wybierali projekty. Ma pani jakiś swój ulubiony przez te 4 lata?
0: Jeszcze w ogóle? Tak, aha. Najbardziej mi się podoba Psi Wybieg. Bardzo, bardzo mi się podoba, bo to jest takie nawiązanie do miasta. Mhm. Takie miejskie miejsce, gdzie można tego swojego pupila wyprowadzić, a ja niestety już psów nie mam, bo moje już odeszły. Zastanawiamy się z mężem, czy kupić kolejnego, natomiast widzę, jak bardzo dużą wagę ludzie przykładają do swoich zwierząt, szczególnie ci seniorzy. Mhm.
1: Tu nazwę bym sugerował, żeby zmienić, bo na przykład Kowarska Społeczność Kotów może być niezadowolona, że to tylko Psi Wybieg, a przecież to nie
0: A tam
1: tylko...
0: koty też chodzą, tak. No zobaczymy, to niech organizatorzy się nad tym zastanawiają. Tutaj ingerencja samorządu nie, tutaj sami mieszkańcy tworzą swoją przestrzeń.
1: Czyli jak coś, to oddolna inicjatywa kociarzy z Kowar.
0: Tak.
1: Pani burmistrz...
0: Kota mam.
1: O!
0: Kota mam, to... Tigera.
1: Ja tylko przypomnę, że do 13 lutego można zgłaszać projekty, a jak pani burmistrz wspomniała, do końca marca będzie już można oddawać swoje głosy. Przynajmniej mieszkańcy Kowar będą mogli to robić. Pani burmistrz, jeszcze chciałem podpytać, bo porozmawialiśmy o tych chyba najważniejszych inwestycjach, przynajmniej o większości, które chcieliśmy teraz poruszać na antenie.
0: Jedną z najważniejszych inwestycji w Kowarach jest budowa żłobka.
1: To właśnie o to chciałem zapytać jeszcze, jakie istotne inwestycje ruszają albo będą się zakończać w bieżącym roku.
0: W tym roku, do końca roku, do końca czerwca, ale z opcją do końca roku zakończymy budowę żłobka. Budujemy przy przedszkolu budynek żłobkowy, pełnostandardowy na 2 pododdziały, czyli takie na 16 dzieciaczków. Czy będzie tyle? No trudno mi jest powiedzieć. Mhm. W tamtym roku się urodziło 28 dzieci w Kowarach. Część z tego wyjechała, no bo to wiadomo, że się rodzą tutaj, później wyjeżdżają za granicę z rodzicami. Ale na pewno wszystkie kowarskie dzieci, które będą chciały przyjść do żłobka, będą to miejsce żłobkowe miały. No a później przejdą do przedszkola, które w tej chwili myślę, że chyba nasze kowarskie przedszkole jest jedno z najlepiej wyposażonych. Te kilka projektów po kilka milionów złotych, które zrealizowaliśmy, spowodowało, że to wyposażenie w najnowocześniejsze urządzenia rozwojowe dla dzieci jest. W tej chwili jest już też wybudowana ścieżka sensoryczna, co prawda jest zima, więc dzieci z tego nie korzystają, ale już od wiosny będą mogły korzystać. Także idziemy z takim duchem postępu i to takiego dość mocnego.
1: Żłobek w tym roku, na jakim etapie jesteście?
0: W tej chwili już mamy, jak to się mówi, wiechę będziemy za niedługo stawiać, bo już druga kondygnacja jest. Dach, no myślę, że do końca lutego będzie stał. No i zostanie wykończeniówka.
1: Mhm. I start we wrześniu wraz z rokiem szkolnym?
0: Czy... Najprawdopodobniej wrzesień, chociaż zobaczymy, jak to budżetowo będzie wyglądało, czy to wrzesień, czy to styczeń, ale na pewno w tym roku będzie budynek żłobka oddany do użytku.
1: Powiedzmy jeszcze, ile to wszystko kosztuje?
0: Oj, dużo. Sam żłobek to jest 2 miliony, no do tego trzeba liczyć jeszcze wyposażenie, kilkaset tysięcy złotych.
1: Mhm. Czyli mówimy prawie 3 miliony.
0: Tak, ale to inwestycja w dzieci, w młodzież, to jest coś, co

0: spotykają się, gdzie wspólnie...
1: To rozmawialiśmy w zeszłym roku. Wspólnie. Jak się ta strefa sprawdza?
0: Super, super. Dzieciaki przychodzą, są zadowolone. Społecznie część rodziców, część opiekunów, część z Eurojedynki obsługę robią, żeby młodzi mieli też z kim porozmawiać, do kogo się zwrócić, ale rozmawiają, dyskutują, mają miejsce do spotkania, do wypicia wspólnie herbaty. Raz w tygodniu są zajęcia kulinarne, więc wiem, że pieką frytki, robią naleśniki, jakieś racuchy, więc no, myślę, że to fajne, fajne takie dla nich miejsce.
1: Państwa i moim gościem była dzisiaj Elżbieta Zakrzewska, burmistrz miasta nad Jedlicą, burmistrz Kowar. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za wysłuchanie.
1: A ja bardzo gorąco zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu

0: Magazyn lokalny.
1: Witam bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz i dzisiaj ze mną jest Katarzyna Sołtys. Kasiu, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Najnowsza dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dyrektor, dyrektorka, osoba dyrygująca, jak wolisz?
2: No ja wiem.
1: Dyrektor, wiem, ja się przyzwyczaiłem.
2: Ja różnie. Jakby
1: sternik, to, może tego się...
2: Mi to nie... Osoba odpowiedzialna na końcu za wszystko, tak?
1: Osoba odpowiedzialna też za najnowszą premierę, która pojawiła się jako pierwsza, jakby zapowiadając siebie na tym stanowisku, George Orwell w reżyserii Szymona Kaczmarka. 1984. Bardzo dobrze przyjętej premiery. Gratuluję.
2: Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć bardzo dziękuję. Tak, no, to była moja pierwsza premiera, którą jakby wymyśliłam, zaprogramowałam razem z konsultantem programowym teatru, czyli Janem Czaplińskim. Była przeze mnie wyczekana, ja też się nią tak inaczej trochę stresowałam niż tym tartifem, który pojawił się wcześniej. Bardzo mocno czekałam na premierę, stresowałam się, jak ona będzie odebrana. Ku mojej uciesze widownia zareagowała bardzo pozytywnie. Odbieramy bardzo dużo pozytywnych opinii, komentarzy, recenzji. Widać, że jeleniogórzanie nie tylko są zainteresowani spektaklem, bo one są praktycznie wykupione już w tym momencie. No i tak, myślę, że pierwsze zadanie

pozytywnych opinii, komentarzy, recenzji. Widać, że jeleniogórzanie nie tylko są zainteresowani spektaklem, bo one są praktycznie wykupione już w tym momencie. No i tak, myślę, że pierwsze zadanie

0: może się rzeczywiście sprawdzać.
1: No, sytuacja jest dla nas o tyle dużym wyzwaniem, że przygląda się nam cała Polska i to jest takie trochę, że wszyscy wiedzą, że w Jeleniej Górze jest ta właśnie nowa dyrekcja, że ten teatr był dosyć długo niewidziany jakby na tej kanwie ogólnopolskiej i pojawiły się nowe osoby, które tym teatrem zarządzają, więc jakby te takie oczekiwania i chęć zobaczenia, co się będzie z tym teatrem działo i czy on jakby znowu się pokaże na niwie ogólnopolskiej, te apetyty takie są dosyć duże. No więc dla mnie to było takie trochę... No, zastanawiałam się, czy damy radę, no i daliśmy radę, więc z tego powodu tym bardziej się cieszę.
0: Zapalasz to światełko Jeleniogórskiego Teatru na tej ogólnopolskiej mapie. Co twoim zdaniem jest potrzebne, żeby właśnie takie światełko wyraźnie świeciło?
1: Myślę, że przyglądanie się trendom, które panują jakby na mapie teatralnej, przyglądanie się temu, w którą stronę i jak teatr opowiada o rzeczywistości, przyglądanie się temu, co się dzieje zarówno w stolicy, jak i w dużych miastach, ale też jak dobrze trzeba się uczulić, bo jak się okazuje, to te mniejsze teatry nie w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach też mają bardzo ciekawe repertuary i wiem też, że w takich mniejszych teatrach o wiele lepiej czasami się pracuje, ze względu na to, że te zespoły teatralne, zespoły pracowników teatrów są bardzo zmotywowane do tego, żeby właśnie pokazać, że my tutaj nie w Warszawie też chętnie się pokażemy z fajnej strony. Jesteśmy zmotywowani, aktywni, zaangażowani i bardzo chcemy, żeby nas zauważono. I tak się właśnie stało w Jeleniej Górze. Zespół teatralny i zespół realizatorów i twórców był na maksa skupiony na tym, żeby ten Orwell po prostu wyszedł jak najlepiej i pokazał zarówno aktorów, jak i całą organizację teatru z najlepszej strony. Mhm.
0: Ja mam wrażenie, miałem takie wrażenie, oglądając Orwella, że to jest taka trochę pokazówka, takie demo. Zobaczcie, jak dużo rzeczy może się zadziać w przeciągu tych 2 godzin na scenie, bo tam bombardujecie widza no, na różne sposoby. Ciekawa scenografia, do tego wykorzystanie kamer, wykorzystanie kilku płaszczyzn, mimo że scena jest jedna, to jednak wykorzystujecie te ekrany, bombardujecie efektami specjalnymi,

0: film, nie? To tak jak Lem też wymyślał, jakie rzeczy będą się działy futurystycznie, to tak samo Orwell, więc no, nastąpił XXI wiek w teatrze po prostu.
1: Teatr wartości to jest taka myśl, którą przedstawiłaś w momencie, kiedy wygrałaś konkurs na dyrektora naszego teatru. I to ukrywa przede wszystkim to, że będziecie zajmować się tematami, które leżą na sercu Polakom. Na przykład wynika to z różnych badań socjologicznych. Jaką wartość Orwell tutaj pokazał? Dlaczego akurat zaczęliście od Orwella?
0: Jaką wartość Orwell pokazuje? No pokazuje, jak możemy się zgubić, jak możemy się pozbawić miłości chociażby, tak? No bo główni bohaterowie, czyli Julia i Winston, oni w świecie, gdzie nie można sobie pozwolić, członkowie partii nie mogą sobie pozwolić na miłość, oni jednak na tę miłość sobie pozwalają. Więc tutaj trochę było o miłości, o spętaniu we współczesnym świecie. Myślę, że tych wątków jakby każdy może w tym spektaklu znaleźć trochę coś dla siebie. Tak jak się ten chociażby spektakl kończy, nie? Ja nie będę mówić, jak się kończy, żeby nie psuć puenty osobom, które jeszcze będą ten spektakl oglądać. Natomiast on się kończy z nadzieją, że wcale nie musimy żyć w takim świecie, jak Orwell pokazywał, i wcale nie musimy żyć w takim świecie, który nas czasami na co dzień frustruje i dołuje i dopada, że od nas zależy, jakiego wyboru dokonamy, tak? Czy ta miłość zwycięży, czy nie.
1: Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji obejrzeć najnowszej premiery 1984 na deskach Teatru Norwida w Jeleniej Górze, więc tutaj zachęcam do sprawdzania repertuaru i nadrobienia, bo naprawdę myślę, że warto. Pozostajemy przy Teatrze Wartości, pozostajemy przy Twoim pomyśle na to, co się będzie działo na scenie w Jeleniej Górze. No i między innymi też będą pojawiać się tematy lokalne, czyli troszeczkę to, czego chyba brakowało przez ostatnich kilka lat w Norwidzie, bo po Miedziance nie przypominam sobie, żeby gdzieś tutaj nasz region gościł na scenie w teatrze. Planujesz kolejną premierę, tym razem w reżyserii Tadeusza Pyrczaka, schronisko, które przestało istnieć, czyli doskonale znany na pewno naszym słuchaczom oryginał Sławek Gortych, i chyba pierwsza adaptacja teatralna tego pisarza.
0: Nawet nie chyba, na pewno.
1: Na pewno.
0: Bardzo mnie to cieszy, ponieważ no, Sławek jest młodym człowiekiem związanym z tym regionem. Pochodzi z Bolesławca, urodził się w Bolesławcu. Wszyscy trochę się śmieją, że wzięłam swojego kolegę z miasta. Też jestem Bolesławianką, więc tak trochę lokalnie. Natomiast myślę, że koło kryminałów Sławka nie można po prostu przejść obojętnie. One niosą dużą wartość taką historyczną i jego kryminały są naszpikowane historiami związanymi właśnie z górami, z karkonoszami. Sławek odnalazł w tym pastię eksplorowania tych historii, odkrywania, co się działo na ziemiach odzyskanych, jak się toczyły losy osób, które tu przyjechały i zamieszkiwały ziemie odzyskane, jak się przecierały te różne społeczności, które tutaj zamieszkiwały, więc jest to bardzo bogata taka historyczna literatura, no i też jest kryminałem, więc kryminał jest dosyć taki wdzięczny, żeby go przedstawiać na deskach teatru. Ja komponując program od razu wiedziałam, że chciałabym te wątki lokalne uwypuklać, żeby pokazać właśnie w jak ciekawym miejscu, w jak wartościowym miejscu, jak unikatowym miejscu my mieszkamy i my żyjemy i dlaczego warto się tym chwalić, mówić, może i zachęcać niektórych, żeby po pierwsze na pewno tu przyjeżdżali, odwiedzali Śnieżne Kotły, żeby odwiedzali Muzeum Gerarda Hauptmana, żeby poznawali historię Hauptmana, a może kto wie, może i się przeprowadzili i mieszkali tutaj razem z nami i tworzyli to miasto razem z nami, dając swoją energię życiową do budowania jakby społeczności Jeleniej Góry.
1: I ja tutaj troszeczkę zaburzę chronologię, jeżeli chodzi o to, co będzie pojawiało się na teatralnym afiszu. Natomiast obok tych lokalnych wątków, tutaj mamy Sławka Gortycha,

0: takie swoje pragnienia i potrzeby, co by było fajne, gdyby się w tej scenografii pojawiło, więc no, on mówił o tych charakterach, na przykład tych schronisk takich...
1: Czyli ten klimat, jak,
0: tak,
1: jak
0: klimat
1: go
0: schroniska,
1: na,
0: tych
1: na
0: takich przytulnych miejsc, troszeczkę zagraconych, z tą błazerią na ścianach, z tymi takimi krzesłami, z tym wyciętym serduszkiem, że jakby jest parę takich...
1: Skrzypiąca
0: podłoga, plus obrazki. Tak, i to... I o tym też jakby sobie przygotowując się do realizacji spektaklu rozmawiamy, nie? Że żeby jakieś takie akcenty się pojawiały, tak? Więc myślę, że to jest fajna przygoda właśnie do odwoływania się do tego, jak jest, nie? I jak było.
1: Pośród premier, które są w planie, czekają gdzieś tam w kolejce, będziemy mieli też, i to jeszcze tegoroczna, jest tylko jedna, autorstwa Darii Sobik. I tutaj troszeczkę z internetu sobie ściągnąłem, że jest to jedna z najciekawszych młodych autorek ostatnich lat i tyle o niej wiem, być może nasi słuchacze wiedzą nieco więcej. Możesz troszeczkę opowiedzieć o tej sztuce?
0: No, Daria Sobik to jest jedna z najbardziej teraz hot dramaturżek w świecie teatru. Bardzo dużo realizacji dzieje się jakby spod jej pióra. My razem z Jankiem wybraliśmy jej dramat, który jest oparty na relacji matka z córką i Daria w tym tekście opisuje trochę relacje swoje z mamą. Więc on jest taki, ten tekst jest bardzo intymny. To jest malutki, to będzie dwójkowy spektakl. Tam będą dwie aktorki w tym spektaklu się pojawiały. No i te relacje matka i córka, które potrafią być bardzo napięte, że tą matkę jednocześnie możemy kochać i nienawidzić jednocześnie, w tym samym czasie. Te emocje są tak duże i te sytuacje są tak olbrzymie i one tak rzutują na nasze życie, że no chcemy o tym poopowiadać.
1: Wspomniałaś też, że chciałabyś opowieści z Narni przenieść. To nie w tym roku. Natomiast w najbliższych, tych najbliższych czterech latach jest szansa na to, że opowieści z Narni również trafią na scenę. Na Wielkiej Górze.
0: No, powieści z Narni i jakby legendy karkonoskie to są dwa tematy, które pojawiły się w projekcie, który rozpoczął się od października 2025 roku, czyli poprawa atrakcyjności teatru imienia Cypriana Norwida w Wielkiej Górze. I ten projekt jest bardzo dużym projektem. On jest głównie projektem inwestycyjnym, ale w tym projekcie pojawiają się też jakby te miękkie rzeczy, miękkie wątki i oprócz tam szkoleń dla pracowników są właśnie dwie premiery. Jedną premierą jest premiera na dużej scenie i ma być właśnie inspirowana opowieściami z Narni, a drugą premierą ma być premiera na kameralnej scenie, którą chcemy uruchomić. Mam nadzieję, że 13 czerwca zaproszę Państwa, właśnie jest tylko jedna spod pióra Darii Sobik i w reżyserii Kaliny Dębskiej już właśnie na nową małą scenę, która będzie doposażona odpowiednio do tego typu małych spektakli. I tam ma się na tej małej scenie odbyć właśnie w ramach programu Fenix legendy o karkonoszach, legendy o duchu gór. Jeszcze tego tekstu nie ma, natomiast myślę, że nie jeden sprawny dramaturg napisze coś ciekawego w naszych górach jeszcze.
1: To na razie o premiery już nie będę podpytywał, bo myślę, że nasi słuchacze już mają na co czekać. Natomiast przejdźmy może właśnie do tego projektu. To jest duży projekt, to są dość spore pieniądze, bo mówimy tutaj o prawie 13 milionach złotych, które będą trafiać do teatru, już trafiają przez najbliższe lata do 2029 roku. Poprawa atrakcyjności teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. To na pewno spore przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o ten aspekt biurokratyczny, ale także spora szansa dla teatru, między innymi właśnie uruchomienie tej nowej sceny studyjnej, sceny, która nie funkcjonowała w teatrze przez ostatnią dekadę. Bardzo jest potrzebna taka scena w teatrze, bo to nie tylko miejsce na mniejsze spektakle, ale to też chyba wpływa na logistykę działania całej instytucji.
0: Oczywiście, to przede wszystkim wpływa na organizację spektakli, na organizację pracy całego teatru, bo wtedy mamy jakby dwie płaszczyzny, na których możemy funkcjonować. Mamy dużą scenę i małą scenę, możemy grać na dużej scenie i możemy grać na małej scenie, co powoduje, że jeżeli mamy na przykład wydarzenie zewnętrzne, które jest, dzieje się na dużej scenie, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że

0: Oprócz tego, że Państwo oglądają spektakle w te czwartki, piątki, soboty i niedzielę, to my to wszystko musimy zamontować, zdemontować, powieszać światła, więc to jest logistyka, która czasami trwa dwa dni, w zależności od tego, jak trudna jest scenografia.
1: A teatr też działa w poniedziałki, wtorki, środy?
0: Dokładnie. I my właśnie w te dni, kiedy jakby Państwo nie widzą, no to my wtedy montujemy, demontujemy, wieszamy światła z powrotem jakby
1: pod zasłoną nocy.
0: Jesteśmy cały czas w jakimś takim procesie przeprowadzkowo-remontowym, że ciągle się coś buduje. Na przykład scenografia Tartifa jest taka, że trzeba wybudować praktycznie taki cały domek, bo tam są i ściany, i dach, więc panowie montażyści, których mamy, czterech montażystów plus jednego brygadiera właśnie montażystów, czyli pięciu panów, bacznie pracuje nad tym, żeby to zbudować od początku do końca. Więc jakby mając próby do spektakli plus budowanie i demontowanie sceny plus granie jeszcze repertuarowych spektakli powoduje, że na tej dużej scenie tylko i wyłącznie na niej się dzieje. W sytuacji, kiedy będziemy mieć małą scenę, ta praca będzie się rozkładać i będzie trochę, że tak powiem, mniej ciasno, będzie spokojniej, bo będzie można tasować troszeczkę repertuar, że część rzeczy dzieje się na dużej scenie, a w międzyczasie układamy małą scenę. Jak troszeczkę się odbarczymy, będzie wygodniej, ta logistyka będzie inna, natomiast da nam więcej możliwości. Myślę, że o to chodzi, żeby mieć te dwie sceny uruchomione, jak są też te, jakby, nie wiem, miesiące, gdzie widowni jest mniej, szczególnie w tych letnich momentach, no to wtedy można grać na tej mniejszej scenie, mniejsze rzeczy. A jak zaczynają się te deszczowe, pochmurne dni, albo takie dni słabsze, no to wtedy można grać na dużej scenie, więc bardzo, bardzo jest nam to potrzebne i mam nadzieję, że 13 czerwca naprawdę uda się już doposażyć scenę tak, żeby Państwo mogli zobaczyć Jest tylko jedna na małej scenie.
1: Pośród premier, pośród tych działań, o których opowiedziałaś, też szykuje się remont, bo tutaj są wpisane kwestie remontu elewacji budynku, też wymiana okien, tego typu rzeczy. One nie są zbyt ciekawe, ale na pewno też mogą wpłynąć na pracę teatru. Czy to będzie raczej właśnie w tych letnich okresach robione, czy widz ma się przygotować na jakieś dłuższe przerwy?
0: One wcale nie są nieciekawe. Ja uważam, że te akurat rzeczy, które są zaplanowane jako inwestycje, są bardzo ciekawe. Wśród nich jest między innymi odwodnienie piwnic, czyli ponieważ po tych powodziach jakby te wody gruntowe mocno podeszły, to teatr jako zabytek odczuwa bardzo mocno, więc my odwodnimy piwnicę, to jest jedno działanie. Kolejnym działaniem jest ta elewacja i jakby częściowe odnowienie sztukaterii, pomalowanie, więc zaraz będziemy ładni. Po prostu ta elewacja będzie odświeżona, ona będzie po prostu pięknie wyglądać. Wymiana stolarki. No teraz mamy taką stolarkę okienną, która powoduje, że nam też bardzo mocno ucieka ciepło. Bardzo poczuliśmy te mrozy, minus 18 stopni, jak było w nocy, bardzo mocno odczuliśmy te mrozy ze względu na to, że z tyłu sceny jest jakby winda, szyb windy, dzięki któremu wjeżdża na pierwsze piętro scenografia. I te drzwi są blaszane, co powoduje, że bardzo dużo ciepła ucieka przez te drzwi. I jest zimno, mimo tego, że my, że tak powiem, palimy w piecu na maksa, no to bardzo ciężko jest ogrzać ten teatr, żeby tam było bardzo mocno komfortowo, tak? Więc to jest nasze duże wyzwanie. Ucieka nam ciepło, zużywamy więcej gazu, płacimy totalnie duże rachunki.
1: To bardzo, tak? Ciekawe sprawy są.
0: To są bardzo ciekawe sprawy, bo to też wpływa na nasze funkcjonowanie, na naszą organizację i się zastanawialiśmy wtedy też, jak to zrobić, żeby co z tymi blaszanymi drzwiami zrobić, żeby nam tak ciepło nie uciekało.
1: Ale myślę, że z punktu widzenia widza, z punktu widzenia osób, które przychodzą do Was na spektakle, to dużo ciekawszym chyba jednak tematem będzie na przykład nowa strona internetowa, która też
0: strona
1: jest.
0: Strona tak, ale jeszcze będzie nowy dach.
1: Nowy dach.
0: Nowy dach, nowe okna.
1: Ja cały czas mam wrażenie, że ten dach, który teraz macie, jest nowy, a to już...
0: Tam jest częściowo, tam częściowo połacie były zmienione. Tak, one mają sporo lat i to jest tak, że te rzeczy, które się nie wydarzyły podczas tego remontu poprzedniego, czyli jakby to zewnątrz teatru, teraz to się wszystko odbędzie, więc on po prostu będzie ładny
1: tak,
0: na zewnątrz.
1: Czyli to znowu trzeba remontować, znowu trzeba naprawiać, tylko dodatkowe rzeczy.
0: To są rzeczy, które nie zostały zrobione wtedy. Pewnie dla,

0: Dlatego też, że znaczy w ogóle utrzymanie i remont zabytków to są bardzo drogie sprawy. W ogóle utrzymanie i funkcjonowanie zabytku to jest, jak ja to zawsze mówię, zabytek to droga zabawka i naprawdę tak jest, bo...
1: Wiem, mam 19-letnią Toyotę.
0: No dobrze, ten budynek ma nieco więcej. Natomiast tak, funkcjonowanie zabytku jest dosyć, bo oprócz tego, że no, ktoś by tam chciał sobie pomalować, wymalować i zrobić sam, to on tego sam nie zrobi, bo musi też na to
1: oczywiście konserwator zabytku, to są wytyczne.
0: No teraz na przykład korespondujemy w sensie z tym, że chcemy uruchomić kawiarnię na dole. No i też jakby nie może się to odbyć bez udziału konserwatora. Więc to są odpowiednie wnioski składane, jak na przykład będzie ta kawiarnia umeblowana i jak będzie wyglądała.
1: Kolor zasłon.
0: Tak, ale jak będzie wyglądała chociażby lada kawiarniana. Także jakby konserwator może nie tyle, co tam jakoś ostro w to ingeruje, ale on chce wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Więc jakby każde takie elementy trzeba jemu przedstawić. A wracając do strony internetowej, tak?
1: Tu jeszcze dodam pytanie, czy identyfikacja wizualna przy okazji tej strony też się będzie zmieniać?
0: Wtedy się zmienia wszystko, tak? Tutaj jeszcze dodatkowo dojdzie coś takiego, że są już systemy do obsługi i organizowania jakby pracy artystycznej. I już są, powstają też strony takie, że jakby mają wspólny system, wspólny wirnik, że na, jakby na bazie mówię od tego, od drugiej strony administracyjnej, tak? Że jakby się tworzy wirnik, który też organizuje pracę aktorów. Także oprócz wrzucania rzeczy na stronę jest też system do obsługi. Też będą czytniki do biletów. Zaraz będą bilety, więc to będzie...
1: A od strony widza co będzie się zmieniać? Tak, bo przede wszystkim chodzi mi o to, żeby słuchacze wiedzieli, co dla nich się zmienia.
0: No jak państwo, niektórzy czasami się odbijają teraz niestety od sytuacji, gdzie nam się strona wysypuje i nie można kupić
1: też,
0: biletu.
1: Też miałem taki problem.
0: My sobie zdajemy z tego sprawę, natomiast no... prosimy o chwilę cierpliwości, bo właśnie to, że się pojawi nowa strona, spowoduje, że też już będzie cały nowy system łącznie do tego, że będą czytniki do biletów i będzie nam się po prostu łatwiej
1: funkcjonowało. Czyli w komórce będziemy mogli mieć bilet.
0: Tak jest. I wszystko będzie jakby cyfrowo po prostu prowadzone, tak?
1: Kiedy jest szansa, że taki system jeszcze w tym roku?
0: No mamy nadzieję, tak. Na pierwszy rzut idą zakupy na małą scenę, tak? W tym momencie, nie wiem, zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać kratownica do podwieszenia świateł, więc to są takie rzeczy, że...
1: No... Tylko w kratkę chyba.
0: Tylko w kratkę. Tam była kratownica na tej małej scenie już kiedyś i to jeszcze była zamontowana przez jakby Niemców, którzy projektowali teatr. Więc trochę wracamy też do tego, jak wcześniej to było zaprojektowane i w sumie to było dobrze zaprojektowane na potrzeby tego budynku, tak? I to też niby nie są repertuarowo ciekawe rzeczy, ale pod kątem organizacji one nam zabierają dużo takiej pracy administracyjnej, dużo energii, dużo właśnie takich ustaleń ze specjalistami, z konstruktorem, ile jest nośności, jak ta krata będzie pracować i tak dalej.
1: Sporo tego życia poza sceną się dzieje bez świadomości widzów i jakby to, co zobaczymy na scenie, to jest jakiś urywek tego, co teatr musi robić, tworzyć i z czym musi się mierzyć.
0: No tak, no my działamy po to, żeby państwo się komfortowo oglądało potem spektakle, tak, no ale żeby tą kratę powiesić, no to tam jest milion jakichś rzeczy, które musi się wydarzyć. Upoważnienia, ktoś, kto to wyliczy, kto zrobi ekspertyzy, potem szukanie, czy takich specjalistów znajdzie się tu na miejscu, czy trzeba kogoś ściągać, jakie lampy, no to jest dużo takich logistycznych rzeczy, decyzyjnych tych rzeczy, które no na lata będą potem służyć, więc to trzeba jak najlepiej zrobić. No i to niby nie wydaje się jakoś tam atrakcyjne pod kątem, mówię, takiego widza, który przyjdzie, ale myślę, że samo funkcjonowanie poprawne strony, to, że ja swobodnie kupię ten bilet, że mi się nie będzie to wywalało, że to będzie zautomatyzowane, że to będzie ładnie wyglądało chociażby, to myślę, że państwo jakościowo po prostu odczują. Jeśli chodzi o te zmiany komunikacji wizualnej, to na pewno zrobimy jakieś takie proste rzeczy, refreshing loga, jakieś takie...
1: Czy ewolucja raczej niż rewolucja?
0: Ja nie lubię rewolucji.
1: Patron się nie zmieni.
0: Nie, patron się nie zmieni. Mało tego, jeśli chodzi o patrona, to my chcemy się bardzo mocno do Norwida odwołać, bo w naszym odczuciu ten Norwid jakoś tak nie wybrzmiewa jako patron i jako jego jakby...
1: On miał ten problem już za życia, że

0: że był niedoceniany, ale...
1: Nie do końca wybrzmiewał.
0: Ale teraz na przykład na jeleniogórskie spotkania teatralne mamy zaplanowane, że właśnie chcemy zrobić czytania performatywne jego twórczości, tak? I wrócić do tej twórczości, zobaczyć na ile ona jest aktualna, trochę z nią pokorespondować we współczesnym świecie, czy to, co on pisał, to jest aktualne, czy nie. Więc jest duży taki wycinek, który wokół Norwida chcemy zrobić.
1: Teatr otwarty na ludzi. Co to znaczy?
0: Ja w ogóle
1: ta kawiarnia chociażby już myślę jest jednym z tych aspektów.
0: No,
1: ale...
0: Ta kawiarnia też się prosiła. Ja jeszcze pamiętam te czasy Old Pubu, jak tam była ta pizzeria i można było się napić na dole piwa. W tym może kierunku dokładnie nie chcemy, no ale chociażby o to otwarcie. Ja uważam, że teatr jest mieszkańców, że jest publiczności, że teatr jest miejscem dla widza.
1: Czy fajnie pójść na premierę i potem sobie usiąść przy kawie o niej pogadać?
0: Też, ale na przykład zrobiliśmy taki, niedawno pojawił się post na naszym Facebooku odnośnie tego, jak byście Państwo chcieli, żeby ta kawiarnia się nazywała. I tam się pojawiło mnóstwo jakby pomysłów i my pewnie z tych pomysłów po prostu wybierzemy kilka, które są najfajniejsze i zrobimy jakieś głosowanie, żeby mieszkańcy wybrali, jak oni chcą, żeby ta kawiarnia się nazywała. Dlaczego ja mam o tym decydować, prawda? Więc jakby będziemy różne pola oddawać mieszkańcom do współdecydowania razem z nami. To ja uważam, że to jest otwarte, że będziemy mieszkańców, nie wiem, młodzież chociażby włączać w rzeczy edukacyjne, repertuarowe, że będziemy mogli współdecydować o tworzeniu właśnie teatru. Korespondowanie z publicznością, jakby pytanie publiczności, rozbudowywanie, jakby przyzwyczajanie publiczności do tego, że ten teatr jest właśnie taki mój, że ja mogę się nim pochwalić, że nie odstajemy od większych miast, że właśnie pójdę do tej kawiarni, że zawsze mogę spotkać aktora, że ta dyrektorka nie ucieka, gdzieś tam siedzi, można też z nią zagadnąć, że można się czymś podzielić, że myślę, że tych włączających sytuacji będzie mnóstwo. Na razie jestem w takim amoku różnych rzeczy, które się pootwierały. Ich jest naprawdę dużo i one się pomalutku...
1: No ten rok też jest takim przejściowym troszeczkę, mi się wydaje, rokiem.
0: Tak, i to tak zawsze jest w tej pracy zarządczej, że pierwszy rok jakoś jakby tak cały skończy, to wtedy się ma pełen ogląd sytuacji jakby kadrowo, finansowo, organizacyjnej instytucji, nie? Za

0: odświeżając, właśnie trochę reorganizując. No, teatr jest o tyle ciężkiej sytuacji, że ma mało wtedy tych pieniędzy.
1: Ja właśnie chciałem o sytuację finansową zapytać.
0: Sytuacja finansowa no, nie jest najlepsza. No natomiast no, trzeba sobie radzić w takiej rzeczywistości, jakiej jesteśmy. Trzeba troszeczkę tam wyciągnąć różne różne sytuacje.
1: Twoim zdaniem, jaki jest pomysł na poprawę tej sytuacji? Czy to są kolejne projekty? Czy to jest na przykład otwarcie, większe otwarcie teatru na jakieś zewnętrzne zlecenia? No bo przecież też i kabarety się pojawiają w teatrze i zewnętrzne firmy tam korzystają z tej przestrzeni. No bo tego chyba się nie da zrobić tylko biletami.
0: Tego się nie da zrobić tylko biletami. Ta sytuacja finansowa teatru jest taka, że zawsze może być lepiej. Zawsze w ogóle w teatrach i w kulturze zawsze jest takie zdanie, że jest za mało pieniędzy. Nie? Gdzie się nie pójdzie, to zawsze jest za mało. Pytanie, czy jest realnie za mało, czy nie jest. No, w Norwidzie tych finansów nie jest za dużo, tak? Oczywiście można się jakby wspierać projektami zewnętrznymi, tymi transgranicznymi i tymi ministerialnymi i wojewódzkimi, tak? Biletami owszem, większym tym ruchem komercyjnym owszem. Jakby myślę, że tu musi wszystko po trochę zadziałać, żeby nas postawić tak totalnie na nogi.
1: Bo projekty to jest taka kroplówka troszeczkę, czy to jest rzeczywiście...
0: Nie, no projekty to jest jakieś punktowe wsparcie, które dzisiaj jest, jutro go może nie być, no bo to też są granty, więc to nie są jakieś zabezpieczone i pewne pieniądze. To są takie, to jak się zdobędzie...
1: No bo widzów też nagle nie przybędzie w jakimś takim nieograniczonym stopniu, prawda?
0: No myślę, że można też wtedy wykonać większą pracę, jeśli chodzi o sprzedaż marketingową, właśnie jeśli chodzi o poszczególne firmy, pewnie w Jeleniej Górze. No i skorzystać z tego, że w okolicy mamy i Karpacz, i Szklarską Porębę, że jednak to jest takie miejsce, że faktycznie tutaj się przyjeżdża, tutaj ludzie przyjeżdżają na wypoczynek, żeby też z tych okolicznych miejscowości zrobić widza, tak? Albo dotrzeć też do miejscowości, gdzie teatru nie ma, nie? No mamy zaraz obok Świebodzice, mamy Lubań, mamy Bolesławiec, tam teatru nie ma, jakby najbliższy teatr to jest ten Jeleniogórski. Myślę, że za chwilę będziemy taką zdrową konkurencją dla Wałbrzycha, który jest dosyć mocno jakby repertuarowo postawiony w Polsce. Oni słyną z tego, że są teatrem eksperymentalnym, więc na te ciekawe spektakle do Wałbrzycha się jeździ. Więc ja myślę, że my też już będziemy mieć na tyle atrakcyjny ten repertuar, nie tylko farsowo-komediowy, ale ten też dramatyczny, że będzie fajnie przyjechać tutaj.
1: A skoro mówimy już o tym, żeby ściągać publiczność, ściągać widza do Jeleniej Góry, do teatru, no to idealnie do tego nadają się festiwale, różne wydarzenia, takie chyba największe wydarzenia związane z Teatrem Norwidan. To jest oczywiście Festiwal Teatrów Ulicznych, do tego za chwileczkę przejdziemy, ale jeszcze chciałem zapytać o jeleniogórskie spotkania teatralne. No formuła od pół wieku działająca. Czy coś tutaj będzie się zmieniać? Jaki jest pomysł na JST? Czy skoro coś funkcjonuje, to tego nie zmieniać?
0: Znaczy, ja mówię tak, że zawsze można zrobić lepiej, nie? Zawsze można spojrzeć inaczej. Idea jest taka, żeby właśnie na JST pojawiały się najlepsze i najciekawsze spektakle z Polski. Nagradzanych autorów, powiedzmy Katarzyna Minkowska teraz dostała paszport polityki za tą kategorię sceny. To jest reżyserka, która reżyseruje bardzo dobre spektakle. Nas na dzisiaj może nie tyle, co nie stać na zaproszenie jej, co Kasia ma tyle pracy i też nie jeździ za daleko, mieszka w Warszawie, więc może docelowo uda nam się ją zaprosić, ale uda nam się zaprosić jej spektakle. Więc jakby idea jest taka, żeby te najciekawsze, nagradzone spektakle, może też takie, które są bardzo nieoczywiste w świecie teatralnym, czyli jakby taka pigułka najlepszości, najnowszych trendów, najnowszej mody, żeby właśnie się pojawiała wśród JST, bo taka jest idea tego, żeby pokazywać to, co w Polsce jest ciekawe. I w tym kierunku będziemy szli. JST zmieni się jakby w tym roku o tyle że chcemy rozbudować tą część działań około festiwalowych, tak żeby tam się pojawiła jakaś debata, potańcówka, spotkanie, kolacja wspólna, jakby właśnie takie

0: okołofestiwalowe rzeczy, żeby...
1: Czyli znowu nie tylko idziemy do teatru obejrzeć spektakl,
0: ale zostajemy w nim.
1: Czyli zostajemy na dłużej.
0: Zostaniemy w nim na dłużej, spotykamy się, rozmawiamy, zaprzyjaźniamy, rozwijamy swoje pasje, mamy szansę się wypowiedzieć i współuczestniczyć pewnie też w różnych sytuacjach. Tak?
1: To będzie dwudniowe, czy
0: kilkudniowe. To też w zależności od finansowania. Obecnie mamy złożony wniosek w ministerstwie, w zależności od tego, czy będziemy się tylko opierali wyłącznie na swoich finansach plus jakby finansach z biletu, czy też ministerstwo będzie w tym partycypować. Tak duży ten festiwal będzie, tak.
1: Natomiast formuła pozostaje.
0: Formuła pozostaje właśnie tych bardzo dobrych spektakli. One się będą i wtedy pojawiały i na dużej, i na małej scenie, więc tu będzie jakby odmiana. No i te działania okołofestiwalowe, właśnie żeby zatrzymać, żeby to było takie święto teatru, żeby można było po prostu w tym teatrze zostać i też pobyć, poznać fajnych ludzi, którzy się interesują podobnymi rzeczami, przyjść z przyjaciółmi, żeby było wspólnotowo trochę.
1: No i ja jeszcze popytam o Festiwal Teatrów Ulicznych. Czy tutaj coś będzie się zmieniać? Czy ta formuła, powiedzmy, kilku dużych spektakli pozostanie? Czy może ten akcent będziesz chciała przenieść na nieco drobniejsze wydarzenia, bardziej jakby zatomizowane w przestrzeni miejskiej? Czy może jeszcze coś zupełnie innego tutaj może się pojawić?
0: Ja się tak bardzo gdzieś tam wewnętrznie stresuję tym MFTU, czyli Międzynarodowym Festiwalem Teatrów Ulicznych, bo to jest pierwszy i najstarszy w Polsce festiwal teatrów ulicznych. On oczywiście przez te długie lata i przez ten cykl historyczny i tej tradycji miał różne lepsze i gorsze odsłony. Powstały w Polsce na bazie właśnie MFTU inne festiwale,
1: które przyćmiły też.
0: Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o finanse. No i tak, no i Festiwal Fama ma 2 miliony budżetu, takie wyjściowe, zagwarantowane od miasta. Festiwal w Krakowie, gdzie Jerzy Zoń właśnie, że tak powiem, inspirował się festiwalem, który wymyśliła Alina Obidniak, ma pewnie ponad 3 miliony złotych i te pieniądze są na tyle potężne, że te festiwale mogą wtedy też zapraszać bardziej widowiskowe rzeczy, mniej widowiskowe rzeczy.
1: Czyli na tej płaszczyźnie raczej nie jesteśmy w stanie konkurować.
0: Dzisiaj w tym roku pewnie nie poszalejemy, natomiast no, ja ze swojej strony obiecałam sobie i też innym, że my ten festiwal w jakiś sposób postawimy na nogi. Pewnie będziemy próbowali go jakoś przeformułować, żeby nawiązać do tradycji, ale też pójść w jakieś współczesne odsłony, żeby zapraszać też większe widowiska. I też pojawił się taki pomysł, żeby zrobić open calla w ogóle na jeden dzień, żeby wszyscy, którzy jakby funkcjonują w tej przestrzeni ulicy i tworzą teatr ulicy, mieli szansę zaproponować rzeczy od siebie, więc taki dzień open calla, czyli wszystkich sytuacji teatralnych, zjawisk teatralnych, które będą mogły zadziać się w przestrzeni ulicy, to jeszcze w taki sposób będziemy sobie otwierać właśnie tą sytuację teatru otwartego. Nie?
1: Mogłabyś jakby to troszeczkę rozwinąć?
0: Po prostu ogłosimy konkurs,
1: taki dzień
0: trochę tak, że jakby drodzy twórcy teatru ulicy, zapraszamy was, kto ma jaki pomysł na zrealizowanie w przestrzeni. Ja też będę chciała na pewno wejść we współpracę. Te rozmowy się toczą.
1: Czyli przekażecie miasto artystom.
0: Trochę tak. Aha. Znaczy miasto. W sensie tą przestrzeń, którą
1: próbuję zwizualizować. Czyli jakaś grupa teatralna będzie mogła się zgłosić.
0: Tak.
1: To będą raczej mniejsze grupy.
0: Tak.
1: Czyli przywrócenie jakby wypełnienia tej przestrzeni miejskiej teatrem.
0: Tak, ciekawymi formami. Albo też zjawiskami teatralnymi. Nie? No bo teraz już dużo takich parateatralnych zjawisk się dzieje, jak jakieś jeżdżące mechanizmy. Nie wiem, Sambor Dudziński na przykład od lat jeździ z dźwiękowiązałką. Sambor przerobił snopowiązałkę na taki rower jeżdżący, który ma uposażony, jeśli chodzi o różne instrumenty muzyczne i nagłośnienie tego, i on na przykład tworzy muzykę na tej dźwiękowiązałce. Tworzy muzykę intuitywną, czyli muzykę, która powstaje tu i teraz, że czasami prosi cię, żebyś napisał coś na kartce i on potem to przerabia na muzykę i śpiewa.
1: Niesamowity artysta mi się z tym jego utworem Wróbelek zawsze kojarzy.

0: chyba jednym z pierwszych, które tak wypłynęły do ogólnej świadomości.
1: Tak, więc takich osób w Polsce jest sporo, którzy właśnie w ten sposób tworzą, więc myślę, że oni też powinni po prostu znaleźć miejsce podczas takiego festiwalu. No i to jest duże wyzwanie, szczególnie finansowe. No.
0: Jeszcze tutaj ciężko, no może o pieniądzach nie będziemy w tym kontekście rozmawiać. Kasiu, powoli nasz czas dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę, ale jeszcze chciałbym podpytać o takie rzeczy, które być może nie wybrzmiały podczas naszej rozmowy. Czy jeszcze w związku z teatrem masz jakieś plany, o które nie zapytałem, a którymi chciałabyś się pochwalić, które powinny gdzieś wybrzmieć?
1: Marzy mi się stworzenie takiej strategii dobrostanu w teatrze. Czyli takiego procesu wejścia pracownika w struktury teatru do jego wyjścia na emeryturę, a może i nie na emeryturę. Chciałabym po prostu tworzyć dobre miejsce pracy.
0: I życia trochę mam wrażenie, że tu nie tylko o tę pracę chodzi.
1: No, w pracy spędzamy 8 godzin na dobę, jak nie więcej, więc to jest duża, lwia część naszego życia. Więc ja bym chciała po prostu tworzyć dobre miejsce pracy. Marzy mi się to, żeby i zarówno moim pracowniczkom i pracownikom dobrze się pracowało, jak i mnie. I żeby mieć godziwe pieniądze, godziwą atmosferę, jakby kulturę organizacyjną, taką zdrową. No i żeby wszyscy twórcy w Polsce chcieli z nami pracować, co mam ukrywać, no, żeby móc docelowo zaprosić taką Kaśkę Minkowską i ona powie, tak, chciałabym przyjechać do Jeleniej Góry, bo to jest fajny teatr.
0: I tego bardzo serdecznie życzę. Dziękuję Ci serdecznie za odwiedziny w studiu Eski. Państwu również dziękuję za uwagę i tylko przypomnę, że dzisiaj Waszym i moim gościem była Katarzyna Sołtys, dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Państwu również dziękuję i do usłyszenia. Po rozmowie o teatrze przechodzimy do nieco poważniejszych, a może nie tyle poważniejszych, co trudniejszych tematów. Nie znamy swoich dzieci. To mocne słowa, ale też wywołały mocne reakcje na jeleniogórskiej debacie o bezpieczeństwie. Nie wiemy, co robią w sieci, z kim rozmawiają i tak naprawdę jakie oglądają w niej treści. To słowa Łukasza Gierka z fundacji Hate Off.
2: Czy któreś ze szkół jeleniogórskich zwróciły się po zaistniałej sytuacji do Pana o to, żeby przeprowadzić rozmowy, prelekcje, edukacje dla rodziców właśnie.
3: Miałem już przyjemność kilkukrotnie uczestniczyć w takich szkoleniach. Byłem zapraszany przez państwa szkoły podstawowe. Część z dyrektorów, którzy tutaj są dzisiaj na sali, są mi dosyć dobrze znani, bo to też są dyrektorzy, którzy bardzo często, których widuję na różnych konferencjach dla dyrektorów, gdzie chcą się kształcić, gdzie chcą w jakiś sposób też znaleźć jakąś inspirację dla swoich rodziców. Miałem już przyjemność. To nie jest tak, że moment, w którym wydarzyła się tragedia, był iskrą do tego, żebyśmy zapraszali ekspertów i fundacje czy stowarzyszenia, tylko to się dzieje już wcześniej, więc odpowiadając na pytanie, już miałem z Państwem przyjemność współpracować i jeszcze też mam tutaj przyjemność być w kilku szkołach w Jeleniej Górze i prowadzić warsztaty. Tylko tak jak wspominane było na prelekcji wcześniej, na panelu i tutaj podczas dyskusji, że bardzo często niestety rodziców trzeba ściągać i to podstępem, tak? I to jest coś nieprawdopodobnego, bo tak jak wspominałem, że dzisiaj, jeżeli ja bym się dowiedział z reklamy, z Facebooka, skądkolwiek, że dowiem się, co moje dziecko robi w sieci, albo w jaki sposób je kontrolować, to bym pierwszy był i pierwszy dopytywał, a nie był ściągany z łapanki. I to jest coś, nad czym musimy się bardzo mocno pochylić.
2: Jakie pytania zadawał Pan rodzicom na temat języka, w którym komunikują się na przykład dzieci i jaka była reakcja sali?
3: No niestety reakcja nie była za dobra, bo na pytanie, co znaczy dane słowo, było 3, 4, 5 rąk do góry podniesionych, a reszta po prostu milczała i ludzie robili coraz większe oczy, no bo ja mam tą przyjemność, że gdy zadaję pytanie, to widzę wszystkich, tak? I moment, w którym uświadamiają sobie dorośli, że mamy na przykład do czynienia z tym, jak mało wiemy o naszych dzieciach, jest momentem, który bardzo mocno po pierwsze otwiera oczy, a po drugie mam nadzieję, że dał trochę refleksji, że dzisiaj mało wiemy. My mieliśmy też swój język młodzieżowy. Słowo oszamać pochodziło chociażby z gry Psery Więziennej, ale dzisiejsze słowa pochodzą z internetu i z gier i my czasami po prostu olewamy to, bo słyszymy na przykład w radiu albo słyszymy, widzimy swoje dziecko, które chodzi i mówi 6-7, 6-7 i tak naprawdę, kiedy zapytam się, co to znaczy synu, on opowiada, że nic. i my w to wierzymy. Bo rzeczywiście akurat nic to nie znaczy, nie ma to żadnego absolutnie znaczenia, natomiast są inne słowa, które mają...
2: Zbliżmy się do symboliki cięcia na przykład, bo to są istotne rzeczy, żeby powiedzieć to rodzicom.
3: Mamy na przykład symbol, znaczek, który się nazywa SH. S jak Stanisław, H jak Henryk, pisany często też z dolarem. A jak, jeżeli Państwo zobaczą gdzieś w zeszycie, że zobaczą w internecie to na profilu swojego dziecka lub usłyszą charakterystyczną muzykę, za chwilkę powiem, jak ją wzbudzić u siebie w telefonach, to nagle okaże się, że będziemy rozmawiali o tym, że dzieci po prostu się samookaleczają. Tak samo ikona zebry, która pojawia się, też jest dokładnie związana z tym samym. Jeżeli zobaczycie u siebie na profilu społecznościowym swojego dziecka wizerunek, nie wiem, lalki Barbie, czy jakiejkolwiek innej postaci, no w postaci anime, czy czegokolwiek innego, która będzie w jeansach, które będą pocięte w sposób poziomy, to też mówimy o właśnie tym procederze. I teraz dzisiaj żyjemy w tej erze algorytmów. Algorytmy dzisiaj rządzą nami tak naprawdę. Jeżeli ja dzisiaj na YouTubie oglądam Guns N' Roses, słucham Guns N' Roses, Metallica i Stinga i w pewnym momencie na przykład zacznę słuchać, powiedzmy, nie wiem, dajmy na to Zenka Martyniuka, to YouTube zapomina o tych artystach z kategorii rocka, zaczyna pokazywać mi tych innych artystów. I tak samo się też dzieje z mediami społecznościowymi. Kiedy dzieci dzisiaj zobaczą raz patologię w sieci albo jakieś dziwne zachowanie i skupią tam uwagę w postaci 7-10 sekund oglądania jakiejś rolki, to YouTube czy inny algorytm już myśli, że jesteśmy tym zainteresowani, pokazuje coraz więcej tych treści. I tak jak mamy na przykład treści związane chociażby ze śmiesznymi filmami, jeżeli byście Państwo usłyszeli w swoich telefonach na przykład dźwięk z Benny Hilla, to wszyscy wiemy, że tam będzie coś śmiesznego. I ta sama melodia występuje dokładnie w tym formacie związanym z słowami SH. I teraz bardzo mocna rada dla Państwa. Zróbcie to bez swoich dzieci. Jeżeli jesteście w zaciszu domowym, spróbujcie wpisać na Instagramie, na TikToku to pojęcie SH. Po pierwsze zobaczycie, że TikTok od razu, no przepraszam, Instagram od razu wywoła, że jeżeli masz problemy psychiczne, to wtedy zgłoś się do odpowiedniej instytucji, ale gdy będziemy szukali to przez jakieś, powiedzmy, pół godziny, nic oczywiście nie znajdując, to po dwóch godzinach czy po trzech algorytm sam nam będzie wypluwał te treści. Chcecie Państwo widzieć, co dzieci mają w internecie albo co oglądają? Załóżcie sobie profil w wieku swojego dziecka. Jeżeli twoje dziecko ma 13 lat, załóż profil 13-latka, zacznie oglądać losowe filmy na Instagramie, zobaczysz, to Instagram zacznie ci pokazywać, że czytasz inne jakieś medium społecznościowe, że dzisiaj no, jest to problem, który jest takim problemem globalnym, bo na wszystko pozwalamy.
2: Ale mówi Pan, że ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych nie jest rozwiązaniem. Cóż tym rozwiązaniem by było?
3: Ograniczenie jako takie, wprowadzenie jakiegokolwiek ograniczenia, takiego chociażby jak w Australii, jest tylko i wyłącznie słowem ograniczenie, nie jest wykluczeniem problemu, bo nie wytniemy na przykład mediów społecznościowych, bo dzieci sobie założą VPN-a, czyli sieć, którą mogą sobie zmienić na sieć zagraniczną i będą mieli możliwość korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw. Jedynym taką formą jest to jakaś forma utrudnienia i gdybyśmy na przykład pomyśleli nad tym, żeby, dajmy na to, chociażby strony pornograficzne były, oczywiście mamy teraz wiek 18 lat, ale to jest tylko checkbox, masz 18 lat, tak nie. Natomiast gdyby była weryfikacja poprzez profil zaufany, poprzez kartę bankową, poprzez jeszcze jakąś inną formę taką, która identyfikuje nasz wiek i jest niepodrabialna, no to wtedy jest na to szansa, że rzeczywiście ma to jakąś rację bytu i możemy coś zrobić.
2: Jakie kraje wdrożyły takie rozwiązanie? Możemy iść czymś śladem?
3: Wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to Wielka Brytania. Wielka Brytania oraz któryś ze krajów skandynawskich, ale przepraszam, nie przypomnę sobie dokładnie, jaki to jest kraj. Tak nam się wydaje, że hejt jest w szkole, tak? Tylko że problem jest taki, że w tej szkole dzieci się jednak uczą. No. Dzisiaj, jeżeli dziecko jest 8 godzin w szkole, to ma 7 przerw 15-10-5-minutowych i na przerwach naprawdę oni są rozproszeni. Oni nie często siedzą w telefonach, bo nauczyciel też na dużo ich kontroluje. Jak siedzi na lekcji matematyki, na języku polskim, czy na, nie wiem, na biologii, to tam bardzo rzadko jest ten telefon, więc nie możemy też powiedzieć tak, że w szkołach to się wszystko dzieje, bo mam taki film, taki zlepek, taki bardzo, jakby tutaj powiedzieć, niecenzuralnych zachowań młodzieży w sieci, który jest jeszcze w ogóle z czasów pandemii, gdzie jest widać dzieciaki i większość z tych rzeczy była nagrywanych w domowym zaciszu. I uwaga, część z nich w oddali widać jest na przykład rodziców i to jest coś nieprawdopodobnego. Tylko dwa materiały na 10 było nagrane w szkolnej szatni, kiedy dziewczynki przebrane w stroje śpiewały, powiedzmy, niecenzuralne piosenki. Reszta była w zaciszu domowym, często pod na przykład, nie wiem, uszami mamy albo taty, ale z drugiej strony, co słuchają Państwa dzieci? Jakiej muzyki słuchają? Przecież to jest prosta sprawa, nie musisz kontrolować kontrolą rodzicielską, wystarczy, że zrobisz bardzo prostą rzecz, zapytasz córki, ty, fajna ta muzyka, weź mi ją udostępnij, bo ja w kółko tylko tego Stinga słucham. Da ci jedną, drugą, trzecią, piątą i to jest moment, w którym możesz porozmawiać na temat tego, dlaczego to jest niewskazane, albo to powinno być. No ale z drugiej strony kiedyś byli artyści, których był tylko procent 80%, gdzie były słowa niecenzuralne, a teraz procentem są artyści, którzy tych słów w swoich piosenkach nie mają. Natomiast na proste pytanie wymień trzech znajomych z gier swojego syna albo swojej córki. Ja widzę po twarzach, że jest ciężki szok i ludzie drapią się po głowie, bo nasze mamy wiedziały, jak się nazywają znajomi z osiedla albo z ławki czy z boiska. Wiedziały, gdzie mieszkają, na którym piętrze, w którym bloku. Wiedziały, jak wygląda mama naszego kolegi. Nie znała jej osobiście, ale nasze matki to wiedziały, a my dzisiaj nie wiemy podstawowych rzeczy o tym, co się dzieje.

0: wśród dzieci w sieci, tak? I to ten problem, to nie jest tylko problem rodziców, tak? Natomiast no najczęściej dzieci przebywają w domu niż, no częściej w domu niż w szkole. Na stronie fundacji hejtow.pl mamy taką zakładkę publikacje, są tam materiały w postaci poradnika dla rodziców, poradnika dla dzieci, jak być bezpiecznym w sieci, jak kontrolować dziecko w sieci, jak sprawdzić, co ono robi. Tak, jest to w formie e-booka, jest to zupełnie darmowe.
1: Planujecie wideo?
0: Nie, szczerze mówiąc, mamy w planach jakieś materiały, takie krótkie scenki, które będą dostępne, natomiast na ten moment nie mamy takiej przestrzeni nawet czasowej, żeby je wyeksponować, tak, bo jednak to wymaga złożenia też takich materiałów trochę czasu, tak, natomiast są dostępne materiały, są scenariusze zajęć, są case study, które można sobie pobrać, konkretny przypadek hejtu w klasie, co zrobić, jak się odnieść, no plus jeszcze materiały multimedialne, chociażby takie jak słownik młodzieżowo-polski, polsko-młodzieżowy. Dziwnie brzmi, ale jest dostępny totalnie za darmo do pobrania, do wydruku, do zapoznania się. Ja dzisiaj podawałem przykład wypadku samolotu F-16, gdzie bardzo dużo osób publikowało film, kiedy ten wypadek był, kiedy ten pilot uderzał w płytę lotniska, ale nikt się nie zastanowił, że przecież ten pilot zostawił żonę, zostawił dzieci i te dzieci w kółko widziały moment śmierci taty. I to jest taki moment, w którym bardzo często takie otwarcie oczu powoduje zmianę zupełną zachowania. Widzę bardzo często reakcje dzieciaków po warsztatach, które z nimi prowadzę, gdzie bardzo często, kiedy mówię, dobra, dziękuję, pięknie, jesteście wolni, już skończyliśmy, oni siedzą, bo są wbici w fotel, bo sobie uświadamiają, co robią, bo sobie uświadamiają, jak dużą krzywdę można zrobić drugiej osobie. No, u mnie, mojego bardzo dobrego przyjaciela, uczennica, jej brat podczas wakacji zeszłorocznych popełnił samobójstwo, skoczył z wieżowca, a dziewczynka dowiedziała się z grupy klasowej na ten temat, bo to była sensacja. Marta, twój brat nie żyje, brat Marty nie żyje, no to tak powinno życie wyglądać? Powinniśmy położyć sobie rękę na ramieniu i wesprzeć tą osobę, czy robić sensację i pytać się na grupie klasowej. Szósta klasa podstawówki. Nie da się nauczyć takich pewnych zachowań, ale da się o tym opowiedzieć, otwierając oczy i powodując, że ktoś będzie miał moment takiej refleksji. Młodzież naprawdę potrafi mieć też refleksję, potrafią przyjść, podziękować, powiedzieć, nie byłem jeszcze na czymś takim, bardzo mi to pomogło. Wiem, co robiłem na przykład do tej pory i nie będę tak już robił.
1: Dzień. Kiedy spuszczało się powieki, patrząc na cudze cierpienia, dziś wyciąga się telefony w takim razie?
0: W jakiś sposób tak. Robimy to bardzo często nieświadomie. Nie mamy takiej świadomości. No, mem internetowy wydaje nam się jakąś fajną, śmieszną historią. Chociażby mem z mojego rodzinnego miasta, mem chytrej baby z Radomia. Ale nikt się nigdy nie zastanowił, jak ona się czuła, albo jak się czuła jej rodzina, kiedy jej babcia albo jej mama była, ich mama była wyśmiewana przez cały polski internet. A mem chytrej baby z Radomia to był rok 2012 i od prawie 14 lat wszyscy o niej pamiętają. Dzisiaj, kiedy bym pokazał osobom, które tutaj były na sali, trzy zdjęcia trzech, no powiedzmy, takich wiekowych pani, wśród nich byłaby ta pani, to wszyscy by rozpoznali ją w sposób prawidłowy. Stała się legendą internetu, ale zupełnie niezasłużenie, jeżeli państwo sobie poczytają na temat tej historii albo gdzieś pogrzebią w internecie.
1: Mało było tych konkretnych, takich gotowych rozwiązań, które faktycznie już teraz można by było wdrożyć. Jakie pan by sugerował?
0: Jeżeli chodzi o dostęp do takich treści, to jest dostęp wiekowy, tak? W jaki sposób moment, w którym mamy na przykład chociażby tą pornografię rzeczoną, dostęp przy jakiejś konkretnej granicy wieku, konkretnym sprawdzaniu tego, jaki jest ten wiek. Druga sprawa, mamy też bardzo dużą ilość potem influencerów. No i problem też możliwości zgłoszenia tych osób gdzieś, tak? Na podstawie czego mogę ich zgłosić, gdzie ich mogę zgłosić, bo dzisiaj, kiedy będziemy mieli obydwoje przestępstwo w postaci na przykład fałszywego blika, to my, czy też fałszywej strony banku, to ja się zgłaszam do CERT-u, cert.pl, informuję, że była fałszywa strona, podaję link, CERT ma procedury. A gdzie mam podać procedury, albo gdzie mam zgłosić patologię w sieci? Do pierwszego lepszego posterunku. No i co mi pan policjant powie? Z jakiego powodu ja to zgłaszam? Nie jestem stroną w sprawie albo... No, to też wiąże się też z kosztami, z czasem, z wizytami, z tłumaczeniem, ze świadkami, ze wszystkimi innymi rzeczami. Ale gdyby była taka możliwość w jakiś sposób odgórna, czy też instytucja, gdzie zgłaszamy na przykład treści, które są takie, a nie inne i dzięki temu możemy na przykład sobie kontynuować dalszą pracę, oni robią. Jesteśmy takimi, powiedzmy, sygnalistami w internecie, tak? I wtedy ma to jakiś sens, żeby jakaś instytucja tym się odgórnie zajmowała.
1: Taki dialog jest już prowadzony?
0: Jestem po rozmowach z jedną z pań minister. No, rozmawialiśmy tak na razie bardzo ogólnie. Jest na ten moment sprawdzane, czy nasza konstytucja w ogóle na to pozwala, czy da się w jakiś sposób to zrobić. Na przykład Włosi próbowali zrobić taką historię, żeby nadać na przykład taki jakby ranking, tak? Powiedzmy, nie wiem, jakieś kolory, zielona kropka, czerwona kropka, to już jest coś, co jest takie niepożądane. I w jaki sposób oznaczać tych patoinfluencerów, czy też osoby, które złe rzeczy robią w internecie albo bardzo niepoprawne. Natomiast no, w Polsce też jest oznaczenie gier w postaci PEGI 16 czy tam 12 i tak dalej, ale to jest tylko rekomendacja. Nie jest to wskazanie. Jeżeli dziecko chce kupić grę, która jest oznaczona jako PEGI 16, to sobie

0: kupi. To jest tylko rekomendacja dla rodzica. Słuchaj, rodzicu, tu może być coś nie tak, nie? No ale to znowu wchodzi, wracamy do tego punktu, jak kontrolować dzieci w sieci, czy rodzice zaglądają do tego internetu i patrzą, co dzieci robią.
1: Ale jest możliwość, że taka jednostka jakby weryfikująca będzie za jakiś czas obecna.
0: Trwają rozmowy, to są jakieś pomysły takie, które możemy jako NGO-sy zgłaszać, natomiast na jakim

0: Powiedział na potrzeby rodziców, dodaje jedna z mam, dziecka ze szkoły podstawowej numer 10.
1: Myślę, że przede wszystkim musi być to działanie rodziców, którzy odpowiednio zaopiekują się swoimi dziećmi, czy na przykład będą sprawdzali, z jakich mediów społecznościowych korzystają.
2: Czy faktycznie ci rodzice mają teraz trudności w tym komunikowaniu się z dziećmi i jak im w tym pomagać?
1: Ja myślę, że właśnie taka konferencja jest jakby przygotowana właśnie dla takich rodziców, którzy powinni w niej uczestniczyć, po to, żeby posłuchali, jakie są metody wychowawcze albo sposoby pracy z dzieckiem. Myślę też, że jeżeli rodzice spędzają odpowiednio dużo czasu i edukują własne dziecko oraz własną postawą pokazują, jak powinno dziecko się zachowywać w szkole i w otoczeniu publicznym, to jest chyba najlepsza metoda wychowawcza.
2: A jeśli już, powiedzmy, ten dom rodzinny niestety nie dowiózł tej odpowiedzialności, to dziecko już stoi samo w jakichś określonych trudnościach. Jak wspomóc placówki szkolne w rozwiązywaniu tego typu problemów, ewentualnie właśnie zapobieganiu takim sytuacjom?
1: Ja myślę, że powinna zostać zwiększona liczba pedagogów i psychologów oraz zostać zwiększona dostępność do psychologów też również poza szkołą, ponieważ uczniowie niekoniecznie zawsze chcą korzystać z pomocy psychologa szkolnego, dlatego że się wstydzą.
2: Czy pani jest rodzicem może?
1: Tak.
2: Czy pani na przykład wie o tym, że szkoła może się zwrócić za zgodą rodziców o taką tego typu pomoc, że na przykład placówki szpitala, który też pomagał w trakcie tej tragedii, dokonywały już jakby takich konsultacji całych szkół?
1: Ja jako rodzic tak i zarówno ja, jak i moje dziecko, które chodzi do szkoły podstawowej numer 10, z takiej pomocy skorzystało.
2: Jakie są pani odczucia, jeśli chodzi o tą formę wsparcia?
1: Nasze dziecko nie wymagało długodystansowej terapii, ale samo zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc, ponieważ uczestniczy w treningach razem z bratem zabitej dziewczynki. I jeżeli chodzi o tą pomoc, to uzyskaliśmy ją bardzo szybko. Czyli praktycznie tego samego dnia psycholog z MSWiA zadzwonił do nas.
0: A tematem zajmowała się nasza reporterka Diana Suseł. A teraz przenosimy się do Szklarskiej Poręby, która idzie z duchem Smart City. Już wkrótce kierowcy zaparkują nie tylko łatwiej, ale też szybciej. A wszystko, ponieważ miasto pod Szklarnicą wprowadza system telemetrycznych pomiarów na parkingach, który na żywo pokaże, ile czeka wolnych miejsc w popularnych lokalizacjach, mówi burmistrz Szklarskiej Poręby Paweł Popłoński.
3: Chcielibyśmy, aby te informacje o zajętości parkingów pojawiały się w aplikacjach typu Google Map albo mapy.com. Także zanim ja dojadę do Szklarskiej Poręby, mogę sobie, tak jak do tej pory, na przykład możemy to obserwować, jeżeli chodzi o korki, już wiedział, czy jakieś parkingi są jeszcze dostępne, czy należy kierować się w inne miejsce i gdzie.
0: Wszystko ma kosztować blisko 2,5 miliona złotych, a kierowcy będą mogli w aplikacji w czasie rzeczywistym sprawdzać dostępne miejsca.
3: Zaczynając od wjazdu do Szklarskiej Poręby, mamy już parking na ulicy Prusa, mamy parking przy ulicy Turystycznej za Netto, później mamy parking przy ulicy Okrzeja, w zasadzie Kilińskiego, tutaj przy Kamiennym Kręgu. Później oczywiście tym systemem parkingowym chcielibyśmy objąć te najistotniejsze, przynajmniej w sezonie zimowym, parkingi przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szlenice.
0: Dodaj burmistrz, nowy system obejmie 8 największych parkingów miejskich. W tym magazynie to wszystko. Życzę udanego dnia i do usłyszenia w kolejnych magazynach lokalnych Radia SK2. Błażej Stachewicz.

0: 2, Jelenia Góra.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
2: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: Борик с форсом. А я чую, окружена округом. Вестями Борик с форсом. Они чуют самотность, а я не чую уж низ. Вау, вау, вау. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to podląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,